Prawda, jak miło tanecznie, a jednocześnie, no, klasycznie bym powiedział, upłynęła ta już prawie godzina z muzyką grupy Room Full of Blues. No to zakończmy współczesnością, bo ta współczesność to rok 2008. Płyta Room Full of Blues, już chyba 20 w ich dorobku, zatytułowana Raising a Ruckus. Tutaj, jeśli chodzi o historię, to mamy zaledwie jednego instrumentalistę, który ostał się sprzed ćwierćwiecza, to saksofonista Rich Latai. A poza tym jest parę nowych postaci, w tym jedna dosyć istotna, bowiem jest nowy wokalista. A mówiłem o tym, że z wokalistami bywało różnie. Tym razem jest chyba w porządku. Ten koleżka nazywa się Dave Howard, jest ze wschodniego wybrzeża, pochodzi z New England i sprawdza się w tym towarzystwie doskonale, o czym za chwilkę pozwoli nam się przekonać. Dwa nagrania z płyty zatytułowanej Raising a Ruckus. Będą to ogniste boogies, Boogie Woogie Country Girl i Big Mamu. Dziewczęta i chłopcy, kochajcie Room Full of Blues.

wierzbienie, o spokojny sen i normalny dzień i wiarę. Zabrałeś mi też na ulicach śmiech i w powietrzu tlen, nawet zieleń drzew, pieniądze.

piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

zmienia, nadal nie do przewidzenia, taki sam. Może mnie odwiedzisz, porozmawiasz, posiedzisz, taki sam.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Dobry wieczór, najmilsze słuchaczki i bardzo mili słuchacze, także patronki i patroni. Dobry wieczór w Wigilię Wigilii 2021 roku. Dzień taki, że program tej audycji nie mógł być inny, tylko związany z tym momentem roku, który przecież zdarza się tylko raz w roku, za to co roku. I to zawsze w grudniu, czyli w ostatnim miesiącu roku.

The Last Month of the Year zaśpiewali The Staple Singers. To bardzo stara ich piosenka sprzed ponad półwiecza, opowiadająca o tym, jak to cały rok czeka przez 12 miesięcy na ten ostatni, na grudzień, kiedy nie dość, że ten rok się kończy, no to jeszcze kończy się właśnie takimi świątecznymi okolicznościami. I tu słyszeliśmy głos naszej dobrej znajomej z Suwałki Blues Festival chociażby, czyli Mavis Staples, młodszej, no właśnie młodszej o te 50 czy nawet 60 lat. The Staple Singers nagrali kiedyś całą płytę poświęconą temu okresowi roku. Płyta nosiła tytuł The 25th Day of December, czyli 25 dzień grudnia. Mamy jeszcze do tego dnia dwa dni, no ale klimat niewątpliwie ten sam. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Go Tell It on the Mountain. To taki stary gospel, ale niewątpliwie też związany ze świętami Bożego Narodzenia.

Wybór nagrań do tej właśnie audycji jest bardzo osobisty. Mówię o sobie. I dlatego też będzie może dla niektórych z Państwa nie do końca akceptowalny, no ale od czasu do czasu, a może właśnie raz do roku, pozwalam sobie na taką bezwzględną, osobistą refleksję na temat muzyki, no i tego momentu w roku. Więc będą dzisiaj artyści, którzy nie zawsze występują w pierwszym odcieniu bluesa, tylko raczej właśnie od takiego wielkiego świątecznego, troszkę bluesowego dzwonu. Taką artystką jest niewątpliwie Ella Fitzgerald, jeden z najpiękniejszych głosów w historii w ogóle. Czasami też trochę zahaczający o klimaty bluesowe. Jest też i świąteczny rozdział w twórczości Ella Fitzgerald i właśnie z tego bogactwa zaczerpnąłem takie nagranie, które nawiązuje do tradycji trzech króli. Ella Fitzgerald w wiązance dwóch nagrań. We Three Kings of Orient Are i All Little Time of Bethlehem. Czyli dwa w jednym. Zarówno nawiązanie do tradycji trzech królów, jak i do miasteczka Bethlehem.

A skoro już Trzej Królowie nam się przewinęli w tytule poprzedniego nagrania, to nawiążmy też do naszych trzech królów bluesa, czyli do Alberta, Bibi i Frediego. Każdy z nich miał w swoim repertuarze piosenki nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. No i właśnie taką wiązankę teraz zaproponuję. Albert King wykonał utwór Santa Claus Wants Some Loving, Bibi King Backdoor Santa, a Freddie King już tym razem nie o Santa, czyli o świętym Mikołaju, tylko o łezkach na Boże Narodzenie, czyli Christmas Tears. Albert, Bibi i Freddie, trzej królowie bluesa.

Jednym z pierwszych nagrań, które usłyszałem w moim zamierzchłym dzieciństwie, a które nawiązywały do okresu świątecznego, a jednocześnie nie były czystą kolędą, to nagranie Earthy Kitt zatytułowane Santa Baby. Ten utwór zapamiętałem bardzo, bo słuchałem wówczas namiętnie rewii piosenek Lucjana Kedryńskiego, a on z kolei był wielkim wielbicielem talentu Earthy Kitt i od czasu do czasu, a właśnie zwłaszcza w okresie świątecznym, prezentował Santa Baby. To jedno z moich najwcześniejszych wspomnień świątecznych. Bum, bum.

0: Harry, tonight...
1: Być może, że ci z Państwa, którzy od lat jakoś towarzyszą pierwszemu odcieniowi bluesa w jego peregrynacjach po różnych nutkach i zakątkach muzycznych, wiedzą, że w okresie świątecznym jestem przywiązany do nagrań christmasowych Elvisa Presleya. No i tak też będzie i tym razem. Nie może być inaczej. Na początek wiązanka dwóch piosenek Elvisa, które choć nie są czystymi bluesami, to niewątpliwie mają ten nasz zaśpiew kołyszący. If every day was like Christmas i Blue Christmas. Panie i panowie, Elvis Presley.

Jednym z najistotniejszych świątecznych bluesów w historii jest ten spopularyzowany przez Charlesa Browna, a noszący tytuł Merry Christmas Baby. Ja z kolei uważam, że najpiękniejszą i najbardziej emocjonalną wersję tego właśnie utworu zawdzięczamy Elvisowi Presleyowi. Zresztą jest ona dostępna w kilku różnych wersjach, a ja na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem wersję najdłuższą, ponad 7-minutową, która nie znalazła się na christmasowym albumie Elvisa i dopiero po latach była publikowana w sposób oficjalny. Ja natomiast uważam, że jest ona najbardziej reprezentatywna dla tego stwierdzenia, że Elvis Presley potrafił śpiewać bluesa. Proszę posłuchać, z jaką emocją, z jakim kołysaniem Elvis śpiewa, a towarzyszący mu muzycy kołyszą się wraz z nim. Merry Christmas, baby. Elvis Presley.

ten christmasowy blok poświęcony Elvisowi Presleyowi zakończy on sam. Pożegnaniem, podziękowaniem i swoją własną, jakżeż kołyszącą

No, zwierzyłem się na początku, że ten wybór świątecznych nagrań będzie bardzo indywidualny, bardzo osobisty. I to nagranie, które teraz Państwo usłyszą, na pewno jest nietypowe dla standardu pieśni bożonarodzeniowych. Kenny Neal, jeden z najsympatyczniejszych wykonawców bluesa, jakiego miałem okazję poznać osobiście na mojej bluesowej drodze, wykonał utwór Christmas Time in the Country. Kenny Neal to jest Luizjańczyk, więc mogą Państwo sobie wyobrazić, jak wyglądają jego święta Bożego Narodzenia. Bez śniegu, bez choinek, ale Kenny Neal jest tak sympatyczny, tak miły i tak dobrze nam wszystkim życzy, że to luizjańskie bożonarodzeniowe nagranie brzmi bardzo, bardzo prawdziwie.

I na koniec tego świątecznego wydania pierwszego odcienia bluesa mój ulubiony mruczek, czyli Leon Redbone, który nagrał całą christmasową płytę, zatytułował ten album Christmas Island, czyli Wyspa Bożego Narodzenia, i na zakończenie właśnie utwór tytułowy. Życzę nam wszystkim, żebyśmy byli pogodni, zdrowi i żeby bluesowe kołysanie przynosiło nam zawsze radość. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

cierpienie, o spokojny sen i normalny dzień i wiarę. Zabrałeś mi też na ulicach śmiech i w powietrzu tlen, nawet zieleń drzew, pieniądze.

piosenkę znanego i lubianego zespołu The Doors. Piosenka nosi tytuł Roadhouse Blues.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Żeligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: Kolejnej, 30 już audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa niespodziewanie
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Dzisiaj mamy taki gorący temat.
0: W związku z tym, że za oknami zrobiło się zimno, trzeba nosić czapki, rękawiczki, a niekiedy również szaliki i ciepłe buty, postanowiliśmy wynieść się z zamrożonej Polski i przenieść się w zupełnie inne, cieplejsze rejony świata.
1: A w dodatku zamierzamy też lekko otrzeć się o temat karnawału.
0: Ale to prawdopodobnie lekko, żeby nie przedłużać.
1: Jak to lekko? Przecież prawie wszystkie kawałki dzisiaj świetnie nadają się do tańca.
0: Ale nasze wszystkie kawałki nadają się do tańca. My zawsze tańczymy. Państwo tego nie widzą, ale my tutaj uprawiamy ostry taniec.
1: Zabrzmiało groźnie.
0: Oczywiście, że groźnie. Żeby zacząć groźnie, a jednocześnie taniecznie, przenosimy się do Ugandy, skąd pochodzi Bobby Wine, który zaśpiewa dla nas piosenkę noszącą tytuł Kiarenga.

A teraz będzie Jane, młoda osóbka, córka emigrantki z Madagaskaru i ojca, który po prostu mieszkał w wielu krajach, bo wiele lat spędził na misjach wojskowych. Zanim zamieszkała w Paryżu, mieszkała też w Dubaju, w Kongo, w Abu Zabi, także widziała bardzo dużo i słychać to w jej muzyce. Utwór, który chciałabym Państwu zaprezentować, jest jej Hold'em dla Miriam Makeby i taki właśnie nosi tytuł Makeba.

No to jeżeli już pojawiła się Mama Afryka, no to musi też dla Państwa zaśpiewać. Pata, pata.

Prosto z RPA przenosimy się do Urugwaju, skąd pochodzi Jorge Drexler. On obecnie zamieszkuje w Hiszpanii, ale tuła się wraz ze swoim zespołem po całym świecie. Zaśpiewa nam o ciszy w piosence Silencio.

0: silencio.
1: Bo cisza, jak się odpoczywa w ciepłych krajach, jest niezbędna, prawda?
0: W ciepłych krajach cisza?
1: No nie wiem, no bo jakoś ta cisza tak się przewinęła.
0: To zapraszamy do Polski. Jeżeli ktoś poszukuje ciszy, to tutaj jest wyjątkowo spokojnie, cicho i romantycznie.
1: A akurat zupełnie wręcz przeciwnie, zapraszamy teraz Państwa do Meksyku i utwór The Coasters Down in Mexico.

0: baby. Come with me. Ah, we can watch the bullfight together. Come with me, señorita. Nie uważasz, że ten kawałek świetnie się nadaje do tańczenia, a nawet zostało to udowodnione w jednym z filmów Quentina Tarantino, Death Proof, gdzie został znakomity taniec do tej piosenki wykonany.
1: Między nami to chyba moja ulubiona scena tego filmu. Zresztą, o ile dokładnego przebiegu filmu nie pamiętam, to ta scena po jednokrotnym obejrzeniu zapada bardzo głęboko w pamięć. Głęboko w pamięć zapada również wszystko to, co wykonuje kolejna nasza artystka, czyli Tiwa Savage. Pochodzi ona z Nigerii, ale w wieku 11 lat przeniosła się do Londynu, co zaskutkowało tym, że jej rdzenna muzyka została przetworzona przez środowisko, w którym dorastała. Piosenka zatytułowana Dangerous Love.

A jeżeli komuś zrobiło się za gorąco, to właśnie przychodzę teraz z pomocą do takich osób z utworem krakowskiej formacji duetu właściwie Kirschenbaum i piosenką DJ Tolstoy, w której to DJ Tolstoy urodził się lewą nogą.

0: Ochłodził cię DJ Tolstoy? Czułeś ten klimat rosyjski?
1: Tak, ale wiesz, jak ja reaguję na zimno generalnie. Natychmiast chcę przenieść się gdzieś, gdzie jest zupełnie cieplej. W związku z tym prosto od Tolstoya przenosimy się do Andaluzji i do filmu Tonego Gatliffa zatytułowanego Vengo, a tam Gritos de Guerra i Arrinconamela.

Było flamenco, a teraz będzie tango. Jeżeli już jesteśmy przy tangu, to nie mogłoby się obejść bez utworu Santa Maria zespołu Gotan Project.

0: Dzisiaj, jak Państwo widzą, obracamy się troszeczkę w kręgach world music, a teraz będzie world music prosto z aktualnie rozgrzanej do czerwoności Australii i Sean Kirk w piosence Howling at the Moon. A czy wiesz, co oznacza słowo Kirk? Takie Kirk Hammett z Metalliki?
1: O proszę, nie wiem.
0: W staroteltyckim to jest kościół. Więc Sean Kościół i Howling at the Moon.

0: Przechodzimy do ostatniej piosenki w dzisiejszej audycji i będzie to prawdopodobnie tak duże zaskoczenie dla Państwa, jakim jest to zaskoczeniem dla mnie. Niespodziewany duet, czyli Shaggy i Sting. Ciekawe, ile Sting zażyczył sobie pieniędzy za nagranie tej płyty. Jak myślisz, że zrobił to z przyjemnością, czy jest to jakiś taki głęboki zabieg PR-owy?
1: Niezbadane są losy artystów. Równie dobrze mógł być winny Shaggy'emu jakąś przysługę. Może Shaggy jest jak ojciec chrzestny. Kto wie?
0: A może Shaggy miał po prostu dobry towar.
1: Jest to bardzo możliwe. Jak gdy Państwo usłyszą ten numer, zrozumiecie Państwo ten dowcip doskonale.
0: Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski, a Sting wraz z Shaggy'em śpiewają piosenkę Morning is Coming.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.
3: Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.

Czy zwrócili Państwo uwagę na ten głos? Takie pytanie bym postawił Państwu, słuchaczom, bo sobie nie muszę tego pytania stawiać, dlatego że to, co wymyśliłem do tej audycji, to jest właśnie moja wrażliwość, a właściwie moje wspomnienia na temat mojej wrażliwości, jeśli chodzi o to, co miało dla mnie niesłychane znaczenie. I teraz wracając do piosenkarki, której już posłuchaliśmy, a której za chwilę będziemy słuchać dalej, i to nie jedynej piosenkarki w tej audycji, mówię tu o Ludmile Jakubczak, to chciałem powiedzieć, że to jest głos, który ja pamiętam z dzieciństwa. To jest głos osoby, która w momencie nadawania jej piosenek przez radio powodowała, że zaczynałem słuchać zahipnotyzowany, i nie wymyślam tego, tylko mówię Państwu szczerze, że jako mały chłopiec stawałem i nie wiedząc dlaczego słuchałem tej piosenki. Nie tylko ze względu na słowa, często słowa banalne, które mogłyby się dzieciom podobać, nie tylko ze względu na muzykę i na wspaniałą linię melodyczną, bo ta piosenkarka śpiewała naprawdę bardzo piękne melodie, ale na głos, co było czymś hipnotycznym dla mnie, być może dla małego chłopca, to było coś takiego, czego jeszcze nie miałem świadomości, że to jest taki klimat, który odpowiada mi w ramach mojej wrażliwości, nie wiem, w doznaniach erotycznych, w czymś, co nagle rozlewa mi się po najpierw moim uchu i przez mózg powoduje, że mam ciarki. No tak było z tą Ludmiłą Jakubczak, której słuchałem i mogłem słuchać, przepraszam, tutaj powiem zupełnie nieerotycznie, kubłami. Posłuchajmy jej razem.

0: Gdy mi ciebie zabraknie, to była chyba najpopularniejsza piosenka w wykonaniu Ludmiły Jakubczak, ale to była piosenka spopularyzowana nie tylko radiowo, ale również dancingowo. I wydaje mi się, że jeśli porównuję takie utwory jak genialne wykonanie piosenki Abratowskiego Szeptem, to Gdy mi ciebie zabraknie, mimo że jest utworem tak popularnym i znanym i wielokrotnie odtwarzanym przez kolejnych wykonawców, to wydawał mi się niegodny Ludmiły Jakubczak. Tu znowu odwołuję się do mojej młodości i powiem, że jeśli zaczynam myśleć o Szmirze, to ten utwór był takim utworem najbliższym tego, ale nie ze względu na jego zawartość literacką czy muzyczną, tylko ze względu na obłędną popularność do zwymiotowania. Proszę Państwa, to były czasy dancingów, otwartych koncertów kameralnych, plenerowych. Jak dzisiaj pamiętam, Deptak w Rabce, miejscowości, do której jeździliśmy z rodzicami i na wakacje. I jak dzisiaj pamiętam, że o 17 w Muszli rozpoczynał się dancing dla wszystkich i że pierwszym utworem na tym dancingu było Gdy mi ciebie zabraknie, ale to nie koniec. To Gdy mi ciebie zabraknie w czasie dwugodzinnego dancingu, czyli spotkania ciałem w ciało przy białym świetle, bo jeszcze przecież nie było ciemno, powtarzało się wielokrotnie w ramach tak zwanego lekko opłacanego koncertu życzeń. Chciałbym zapomnieć już w tej chwili o tym utworze i przechodząc do czegoś, co w mojej pamięci, a powołuję się tutaj na tytuł audycji, było kamieniem milowym, przejściem do innej wrażliwości słuchania, to był ten kolejny głos innej piosenkarki.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża

0: zwrócił mi uwagę mailem pewien słuchacz, którego bardzo pozdrawiam, no i którego maila nie zdradzę, bo oczywiście to są nasze wewnętrzne sprawy i istnieje ochrona nawet w Radiu Baobab danych osobowych, ale bardzo dziękuję za tę uwagę, że być może młodsi słuchacze, którzy słuchają tej audycji, a mam nadzieję, że tacy są, znaczy młodsi ode mnie, w ogóle nie rozumieją pewnych pojęć, które ja z sentymentem przywołuję, takich jak muszla albo dancing. Więc chciałem wytłumaczyć młodemu pokoleniu, ja też wtedy byłem młody, kiedy była muszla i ten termin obowiązywał muzycznie, że muszla to jest rodzaj schronienia dla orkiestry, schronienia akustycznego, które było ustawiane, a właściwie murowane na słynnych deptakach, takich jak w Rabce, w Ciechocinku, w Międzyzdrojach, w Świnoujściu, i stawało się muszlą koncertową ze względu na walory akustyczne tego miejsca, a jednocześnie częściowo było na otwartym powietrzu. I właśnie w tejże muszli odbywały się koncerty o różnych porach w czasie wakacji, które to koncerty kiedyś przemieniły się, na przykład w Świnoujściu muszla koncertowa była wykorzystana dla potrzeb tak zwanego non-stopu, czyli w muszli grały już zespoły big beatowe, do tańca, a przed muszlą był parkiet, przed muszlą były ławki. Starsi ludzie słuchali orkiestry kameralnej, która grała Straussa na przykład w muszli. Były też wypadki koncertów z lekkim repertuarem operetkowym. I były też tak zwane dancingi, czyli popołudniówki, a potem wieczorki, kiedy obok przy stolikach siadali w czasowicze, najczęściej w parach, i do utworów na żywo tańczyli ze sobą, tak jak teraz w Tańcu z Gwiazdami czy na lodzie. Po prostu człowiek odmiennej płci zbliżał się do drugiego człowieka, również płci odmiennej, czyli był to mężczyzna z kobietą, i tańczyli, przytulając się do siebie, nie bacząc na to, że jeszcze nie było zmroku. Nikt się tego nie wstydził, to było w oparach sentymentu wakacyjnego, nowych wakacyjnych przygód, a może nawet i miłości, a może pierwszej randki. I tak spędzaliśmy czas z rodzicami po południu, a czasem przyglądaliśmy się zza ogródka dancingowi wieczornemu, któremu niestety już towarzyszył alkohol, bo następowało tu już całowanie. I słowem całowanie, całus, chciałbym nawiązać do tego drugiego głosu, który u mnie no, już przywołuje pamięć erotyczną i okres, w którym ten głos działał na mnie po prostu erotycznie.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

we mnie ten seks, jak chwast ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ścielę się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiary

0: ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Tak strasznie te wspomnienia wzbudziły we mnie emocje, że skupiłem się na muszli, skupiłem się na rodzaju koncertów, które w muszli się odbywały, a nic nie powiedziałem o wykonawczyni tych pięknych piosenek, których słuchaliśmy przed chwilą, o wybitnym głosie, wybitnej muzykalności, wybitnym aktorstwie, no i legendzie, która towarzyszyła tej osobie, prywatnie żonie Stanisława Dygata, wielkiego polskiego pisarza, mianowicie o Kalinie Jędrusik. Kalina Jędrusik stała się legendą dla właściwie wszystkich, którzy ją pamiętają. Kalina Jędrusik była osobą tajemniczą, a jednocześnie wzbudzającą swoimi występami już telewizyjnymi, czego nie mówiłem o poprzedniej osobie, czyli o Ludmile Jakubczak, występami w kabarecie Starszych Panów, który to praktycznie Kalinę wylansował jako piosenkarkę, no osobą wzbudzającą ogromne emocje. To w sprawie Kaliny podobno pisały żony górników do pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego o obrażaniu godności człowieka ze względu na piękny, fantastyczny biust Kaliny Jędrusik, którym to biustem falowała, a jednocześnie pokazywała go trochę więcej niż inne aktorki. Mówię o tym jako o anegdocie, bo nie podejrzewam, żeby jakaś uczciwie pracująca słuchaczka Kaliny Jędrusik siadła do stołu i napisała list do pierwszego sekretarza w sprawie, że obraża to jej uczucia. No ale taka była legenda. Chociaż biorąc pod uwagę listy, które w sprawie obrażania uczuć napływają teraz do różnych mediów, być może coś takiego się zdarzyło. Kalina Jędrusik, wspaniała aktorka, legendarna postać, prywatnie osoba opowiadająca tysiące barwnych anegdot. Kalina opowiadała barwnie, a jednocześnie niesłychanie dosadnie. Grała fantastyczne role w warszawskich teatrach, grała świetnie w filmie. No naprawdę osoba, którą warto sobie przypominać. No a o głosie, no to już chyba mamy podobne wrażenia, jeśli ktoś słuchał Kaliny po raz pierwszy, a nie sądzę, żeby tak było. I kolejny głos, z którym jestem związany osobiście, bo tę piosenkarkę poznałem w czasie szczytu jej popularności, ale pracowałem z nią, dorastałem z nią, a nawet muszę powiedzieć, że towarzyszyłem jej w wielu przygodach, w tym w przygodzie matrymonialnej, o czym opowiem za chwilę, ale najpierw jej posłuchajmy. Poczujmy się tak, jak bylibyśmy u niej w jej magicznym domu.

z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

0: Hania Banaszak jest fenomenem na polskim rynku muzycznym. Była i jest fenomenem, ponieważ Hania Banaszak jest nie tylko głosem, ale również nieprawdopodobną urodą, w tej chwili piękną, dojrzałą kobietą, kiedyś piękną, erotyczną panienką. Ale Hania Banaszak oprócz tej zewnętrzności dodawała, śpiewając do klimatu dla swoich słuchaczy, niebywałą lekkość. Ta lekkość bardzo była związana z tym, co wnosiła sobą jako uroda. I ta lekkość powodowała, że wszyscy mieliśmy, słuchając jej, uczucie nieprawdopodobnej przyjemności. Strasznie miły głos, nieprawdopodobne jak na ten rodzaj głosu możliwości wokalne śpiewania w górze, śpiewania wokalizm jazzowych. I tutaj dochodzę do czegoś takiego, co nie jest tak łatwe do zdefiniowania i nie występuje u wszystkich, ale są takie osoby i były takie osoby na polskim rynku muzycznym i do nich zaliczam Hanię, które z równą lekkością i swobodą i świadomością poruszały się we wszystkich gatunkach muzycznych. Hania Banaszak była tajemnicza w klimacie bossanowy, niesłychanie lekka, niesłychanie wyrafinowana rytmicznie i muzycznie, ale Hania Banaszak z taką samą swobodą swingowała, mogła zaśpiewać wszystkie standardy swingowe z dużą orkiestrą, big bandem i wracaliśmy natychmiast wspomnieniami do lat 30. klimatu wielkich amerykańskich big bandów i ich solistów i nagle okazywało się, że Hania z taką samą świadomością, ale też dojrzałością muzyczną potrafi interpretować coś dramatycznego, coś bardzo ważnego literacko. Takich dwóch utworów za chwilę posłuchamy. To nie są polscy kompozytorzy, nie są to polskie utwory, ale do obu tekst napisał bardzo współpracujący i bardzo wrażliwy na Hanie wielki polski poeta Jonasz Kofta. Posłuchajmy.
1: Obses

Hanię Banaszak widziałem w Tysiącu Odsłon. Byłem na jej wielu koncertach, współpracowałem z nią, wiele koncertów reżyserowałem. Znam Hanię, przyjaźnię się z Hanią, wiem, że jest wielka, fantastyczna i z tytułu tej znajomości chciałem powiedzieć o pewnym epizodzie z jej życia, a jednocześnie mojego życia. I opowiadam o tym tylko dlatego, że wracam tutaj do wątku matrymonialnego, że chcę powiedzieć parę słów o jej ślubie, który pewnie, no może będę miał Alzheimera, ale to mi nie wypadnie, mam nadzieję, z pamięci, ponieważ ten ślub, na którym byłem, na który byłem zaproszony przez Hanię, i to był ślub z moim kolegą, aktorem, z którym pracowałem przy filmie Janusza Kondratiuka Klakier, i w pewnym sensie zainicjowałem jego spotkanie z Hanią, czyli ich poznałem, był ślubem, który odbywał się w stanie wojennym i wszyscy goście musieli dotrzeć do Gdańska, no nie zważając na godzinę policyjną, nie zważając na okoliczności stanu wojennego, i wszyscy to pamiętamy, jak się skradaliśmy do pociągu między zomowcami, bo pociąg odjeżdżał o 5, a godzina była do 6. Ile nas to kosztowało nerwów, ile nas kosztowało nerwów przejście z restauracji, w której odbywało się przyjęcie weselne, znowu w czasie godziny policyjnej, do hotelu, w którym mieszkaliśmy. To był tajemniczy, podziemny ślub z niesłychanymi przygodami. Na szczęście dla nikogo nie zakończył się aresztowaniem, a dla Hani chyba był również taką przyjemnością, że tyle osób dojechało bez względu na trudności, tylu znajomych, i to super znajomych, i zabawa była fantastyczna mimo nastroju, jaki panował dookoła, co sobie uświadomiliśmy następnego dnia. Mówię o tym prawie szeptem, bo na zakończenie tej audycji chciałbym jeszcze raz, żeby Państwo posłuchali piosenki szeptem, tej, która się przewinęła w głosie Ludmiły Jakubczak, a która w wykonaniu Hani jest równie erotyczna, równie tajemnicza, ale przede wszystkim piękna jako wielki utwór.

0: gada.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu somuna.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi muno.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekeke muno.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Anesu somuno.
2: Anesu su.
1: Nyawe. Nyanyawe, nyawe,
0: aya,
1: nyawe, nyanyawe, nyawe,
0: atomeze muno,
2: atomeze,
1: nyawe, nyanyawe, nyawe,
0: aya.
3: Barszcz
4: Sosnowskiego,
3: Ligurecka
4: i Sosnowski
3: trują
4: o muzyce.
3: W kolejnej audycji Bar Sosnowskiego witają Państwa Sosnowski
4: i Górecka.
3: I Górecka, tak.
4: Nie wiem, czemu to zostało powtórzone.
3: Ja myślę, że warto takie rzeczy podkreślać. Dobre rzeczy należy podkreślać. Dzisiaj to ja wybrałem temat. Wybrałem taki temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo jeżeli miałbym się zastanowić nad jakimiś takimi gatunkami muzyki bluesowej, to byłby to chyba jeden z moich ulubionych. Dzisiaj skupimy się na work songach, negro spirituals, na tak zwanych prison songs, czyli wszystkich tych takich piosenkach, które w swojej pierwotnej wersji były wykonywane a cappella, głównie na polu, przez ciemiężonych afroamerykanów niewolników. Zaczniemy od piosenki wykonywanej przez BB and the Group, a zarejestrowanej w latach 1947-1948 przez Alana Lomaxa w jednym z amerykańskich zakładów karnych. BB and the Group, Black Woman.

0: taką formacją. I zespół ten postanowił połączyć właśnie Negro Spiritual, bluesa z heavy metalem. A to połączenie podrzucili liderowi grupy internauci. Zael and Ardor, Devil is Fine.
1: Little one got a heat my way.

0: Uwielbiam tą piosenkę i uwielbiam tą stylistykę.
1: Ja myślę, że na żywo te chórki w postaci krzyku mogą być naprawdę mocnym doświadczeniem. Strasznie chciałabym kiedyś na koncert się wybrać.
0: Ja sobie tak myślę, że Zal Leonardo to jest właśnie jeden z takich zespołów, który podejmuje muzykę bluesową i w jakimś sensie nie tylko kontynuuje ją w tradycyjnym, w pewnym sensie wykonywaniu, ale rozwija ją o połączenie z nowymi gatunkami. Ja tymczasem znowu cofnę się w przeszłość i zaprezentuję kolejne nagranie zarejestrowane przez Alana Lomaxa. Wykonawcą jest Ed Lewis, a piosenka jest zatytułowana I'd Be So Glad When the Sun Goes Down.

Whoa, Jim Elise, move. A ja tymczasem zabieram Państwa do Wielkiej Brytanii, gdzie parę lat temu brytyjski reżyser Guy Ritchie postanowił zekranizować swoją interpretację legendy o królu Arturze. I w tym właśnie filmie jednym z motywów przewodnich jest piosenka Sama Lee i Daniela Pembertona The Devil and the Huntsman. I jest to utwór bardzo mroczny, jak to Sosnowski mawia, dużo w nim diabła. Radzę się przygotować. The Devil and the Huntsman.

0: chciałem zadać znowu takie pytanie. Olu, kto pokazał ci tę piosenkę?
1: O, przepraszam, ten utwór, powinno się inaczej zapytać. Sosnowski, kto pokazał ci ten film?
0: No dobrze, może być, ale to ja zwróciłem uwagę na tę piosenkę i puszczałem
1: ją. Jest to prawdą.
0: I puszczałem tę piosenkę non-stop przez jakieś 2 tygodnie. Niczego więcej wówczas nie słuchano u nas, jakby. Ja troszeczkę złagodzę teraz emocje, jakby troszeczkę uspokoję sytuację, ale to tak tylko pozornie, bo chciałem zaprezentować Państwu wykonanie takiego klasycznego standardu, który nazywa się Work Song, ale jest on w zupełnie nietradycyjny sposób wykonany przez Gregory Portera. Gregory Porter, Work Song. Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time. Bringing

A ja zostałam cały czas w tej Wielkiej Brytanii, bo tam jeszcze czeka na państwa Michael Kiwanuka i jego piosenka czołowa, która jakby mocno, mam wrażenie, wpłynęła na jego karierę, która jest takim przykładem no śmiałego czerpania z work songów. Utwór Black Man in a White World.

0: Uwielbiam kiwanukę i w ogóle
1: A
0: lubię
1: mówi się kiwanuka czy kiwanuka?
0: kiwanukę.
1: Jeżeli ktoś z Państwa wie, czy mówi się kiwanuka czy kiwanuka, to bardzo prosimy o wiadomość.
0: To taki dowcip, bo my sobie sprawdzimy i to taki jest tylko i wyłącznie zachęta do kontaktu z nami. Ja na chwilkę zostanę jeszcze na wyspach, bo chciałem zaprezentować piosenkę wykonawcy, który przez bardzo wiele lat nie zajmował się muzyką bluesową w taki otwarty sposób, jak to się później wydarzyło, ale pewnego dnia producent Ethan Jones, znany m.in. ze współpracy z takimi zespołami jak na przykład Kings of Leon, stwierdził, że ten wokalista, o którym mówię, najwidoczniej dojrzał już do tego, żeby zacząć grać muzykę bluesową, ponieważ przestał farbować włosy. Tym wykonawcą był wspaniały Tom Jones, który razem z Ethanem Jonesem nagrali płytę zatytułowaną Praise and Blame, która właściwie w całości składa się wyłącznie z work songów i z piosenek Negro Spirituals, ale przetworzonych przez te dwie wspaniałe postaci, jakimi są Tom i Ethan. Przed Państwem Tom Jones w piosence Did Trouble Me.
2: When I close my eyes so I would not see.

A ja teraz zabieram Państwa z powrotem na nasze podwórko, tak jak obiecywaliśmy. I teraz będzie utwór, który w warstwie lirycznej może nie nawiązuje do work songów, ale proszę Państwa, niech Państwo posłuchają. Od razu słychać to brzmienie specyficzne i to jest utwór Natalii Sikory z tekstem Marka Gaszyńskiego pod tytułem Ostrożnie to moje serce. I mam taką cichą nadzieję, że Natalia kolejną płytę jak nagra, to będzie miała więcej takich utworów właśnie jak ten, bo bardzo, bardzo ją w tym wydaniu lubię. Natalia Sikora, Ostrożnie to moje serce.

0: I teraz zupełnie zaskakująco znowu ja, proszę państwa, ale to dlatego, że Sosnowski uprosił mnie, że chce dzisiaj zakończyć. I
1: Bardzo ci dziękuję.
0: nadal jesteśmy na polskim podwórku i teraz zupełnie myślę, że będzie zaskoczenie, dlatego że chciałabym zaprezentować przykład polskiego takiego korzennego work songu z naszego podwórka, a mianowicie utwór pochodzący z Kurpiów, wykonany przez Adama Struga wiele lat temu. Utwór nosi tytuł Zaświeć Niesiądzu. Jest to kurpiowski numer tradycyjny. Adam tego wykonania nienawidzi, co powiedział mi zresztą osobiście, ale ja je kocham i nic nie poradzę na to. Uważam, że w tym wykonaniu jest wszystko to, co właśnie w tych utworach powinno się znaleźć. Jest ta przestrzeń, jest ta ciężka praca, ten czas mijający. I też chciałabym, żebyście Państwo posłuchali, bo mało osób zna muzykę kurpiowską. Wszyscy tylko znają Góralszczyznę, ale jakieś takie historie. A my mamy taką piękną muzykę tradycyjną. Adam Struk, Zaświeć Niesiądzu.
2: Za

0: Muszyka Kurpieszka to faktycznie dla mnie taki polski blues, bo można by długo rozmawiać na tematy związane z teorią muzyki i z melodyką, jaka w tych utworach następuje. I oczywiście nie znajdą tam Państwo blue note'ów, ale znajdą Państwo inne nuty, które są kompletnie inne od tego, co można znaleźć w tradycyjnej klasycznej muzyce europejskiej. Jeżeli już rozmawiamy o worksongach, to dla mnie worksong jest to przede wszystkim odgłos łańcuchów i młotów, które uderzają o skały i ziemię, a trzymane są przez niewolników. Jeżeli chodzi o ten temat, to dla mnie w pełnej krasie ukazał się on w sposób zupełnie chyba nieoczekiwany przez nikogo. Na polskiej wspaniałej płycie, która moim zdaniem zapoczątkowała taki ogromny udział muzyki bluesowej w mainstreamie, w głównym nurcie muzyki popularnej w Polsce. A zapoczątkował ten nurt, moim zdaniem, Wojciech Waglewski wraz z synami na płycie Męska Muzyka. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o piosenkę Zimno, w której doskonale te łańcuchy słychać. Tą piosenką chcielibyśmy się z Państwem pożegnać. Dla Państwa muzykę prezentowali
1: Sosnowski.
0: i wspaniała Góreczka. Zapraszamy do kolejnych audycji.
1: Do usłyszenia.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jest mi niezmiernie miło, że znów mogę do Państwa przemawiać za pośrednictwem Radia Baobab. Tak, rzeczywiście to jest Bielszy odcień bluesa. Audycja, która za każdym razem przybiera troszkę inną formę, chociaż zawartość jest taka, jaką niesie tytuł, czyli Bielszy odcień bluesa. W tej audycji, proszę Państwa, podjąłem się niezwykle chyba ambitnego zadania, żeby wypełnić ją pieśniami o jednym tytule. Ale gwarantuję, że będzie różnorodnie i nie znudzą się Państwo przez te najbliższe 60 kilka minut. A ten jeden, jedyny tytuł to Trouble, czyli kłopot. Odkryłem, że w mojej bibliotece mam ponad 100 nagrań o tym tytule, zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej 80, jeżeli nie więcej lat, przez różnych artystów w różnych miejscach na różnych kontynentach. A do tego spotkania wybrałem 14, które wydały mi się szczególnie interesujące i szczególnie odmienne jedno od drugiego. A zaczniemy od podstawowego Trouble, bo dla mnie podstawowym utworem z tytułem Trouble jest pieśń Elvisa Presleya, skomponowana przez duet twórczy Stoller Lieber w latach 60. i znalazł się ten utwór na ścieżce dźwiękowej do filmu King Creole. Elvis Presley, Trouble.
3: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Nie.
1: Trouble. Kłopot. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś tu w punkt. Jeśli szukasz kłopotów, popatrz mi prosto w twarz tu. Urodziłem się z wykopem, jestem bardzo mocnym chłopem, a mój tata też był zuch. Ale jestem zły, moje drugie imię to ból. Tak, jestem zły, nie graj ze mną, głupi król. No, to moje własne tłumaczenie jest może nie do końca wierne temu, co niósł z sobą oryginał angielski, ale myślę, że oddaje to tę atmosferę, którą Elvis wniósł do tej właśnie piosenki. Będę przeplatał te kłopoty w tytułach wykonaniami raz męskim, raz kobiecym. Teraz właśnie przyszła pora na kobietę, na Beth Hart. Na albumie Better Than Home w 2015 roku Beth Hart pomieściła utwór zatytułowany no właśnie, Trouble. I tu już Beth sygnalizuje, że ona w zasadzie nie chce kłopotów. Że ona nie pojawiła się na tym świecie, żeby nieść z sobą jakieś problemy, ale często tak się zdarza, że niezamierzenie powoduje to coś, co może spowodować problem. Ale celem Beth Hart, który ona podkreśla w jednej z powtarzających się fraz, jest to, żeby wreszcie nadszedł dzień, kiedy będziemy mogli w słoneczku sobie swobodnie oddychać i żeby nie było wtedy żadnych kłopotów. Beth Hart.

smack my face. Well, you bitch, your baby.

0: come to make trouble. No trouble, babe.
1: Keith Richards teraz wystąpi ze swoją wersją kłopotu. Trouble jest to utwór, którego współautorem jest także Steve Jordan, perkusista, no i producent tej płyty. Tutaj nie mam do końca jasności, ale wydaje mi się, że jest to tekst adresowany do kogoś, kto przez kłopoty dostał się w takie miejsce, które zazwyczaj nazywa się odosobnieniem, a śpiewak, w tym przypadku Keith Richards, no, sygnalizuje, że on mu w tym kłopocie może kiedyś pomoże.

Teraz pora na jedno z najstarszych nagrań w tym zestawie, choć dużo młodsze od Trouble Elvisa Presleya, bo pochodzi z 1966 roku. Jest to Trouble autorstwa McKinleya Morganfielda, czyli Muddy'ego Watersa. Nagrał wówczas Muddy Waters album zatytułowany Muddy, Brass and the Blues, na którym znalazło się 12 chyba nagrań, a Muddy'emu poza stałą jego sekcją towarzyszącą towarzyszą w tych nagraniach świetne dęciaki. Muddy Waters, Trouble.

Kolejny kobiecy głos wyrażający swoją opinię o kłopotach, czy o kłopocie, trouble, jest Long Tall Deb. Wokalistka bluesowa w zasadzie z Ohio w Stanach Zjednoczonych, która na stałe współpracuje z bardzo przyzwoitym gitarzystą Colinem Johnem. Nagrali wspólnie płytę zatytułowaną Dragonfly, na której znalazł się także utwór zatytułowany Trouble. Long Tall Deb i Colin John.

Trouble, kłopot, kłopoty. No, bardzo często w tekstach piosenek, które właśnie pod tym tytułem zostały stworzone, tym kłopotem jest relacja męsko-damska. Tak też jest w przypadku Trouble, którego autorami są Tom Hambridge i Kristen Kingfish Ingram. I to jest opowieść o tym, jak wykonawca tej piosenki obudził się rano i zauważył, że leży obok niego kobieta, która nie jest jego żoną. Pozbierał się szybko i pomknął do domu, ale tam nie spotkał się jakoś z bardzo serdecznym przyjęciem, bo nie bardzo potrafił wytłumaczyć, co robił poprzedniej nocy. Oto Trouble w interpretacji Kingfisha Ingrama.

I znowu problem wyrażony przez głos kobiecy. To Miko Marx, świetna wokalistka, która tak przemyka się troszkę pomiędzy bluesem, country i gospel. W 2020 roku ukazał się jej album zatytułowany Feel Like Going Home. Piosenka Trouble, która tu się znajduje, no, odnosi się już do takiego szerszego spektrum problemów, które niesie nam współczesność i to, co wynika z problemów we współczesnym społeczeństwie. Miko Marx, Trouble.

Kolejny głos to głos męski i ponownie Trouble, którego autorem jest Papa Chubby. Ten problem występuje też często w tekstach piosenek. Otóż problemem staje się atrakcyjność płci przeciwnej. Bo oto, jak twierdzi Papa Chubby, kiedy na ulicy pojawia się piękna kobieta, to może to zwiastować problem. A jaki? No, to już niech każdy z Państwa sobie dopowie. Papa Chubby, Trouble.

0: she comes around. Lord, you get put down.
1: I ponownie problem, który jest związany z jakimś szerszym widzeniem naszej rzeczywistości, naszych problemów związanych z tym, że w życiu społecznym nie ma wyłącznie jasnych i klarownych punktów. Tanita Tikaram zaśpiewa teraz o swojej wersji problemu. Trouble.

Wiedzą Państwo, że interpretowanie manifestu poetyckiego tekstów Dylana jest rzeczą w zasadzie niewykonalną, więc nie będę się silił, żeby Państwu precyzyjnie wyjaśnić, o co chodzi w piosence Trouble, którą Bob Dylan nagrał i umieścił na płycie Shot of Love. Delektujmy się zatem przede wszystkim tą niezwykłą aurą, jaką niosą z sobą wszystkie nagrania Boba Dylana. Trouble.

I kolejny głos kobiecy. Ineta Weiser. Ineta Weiser to znana nam także z występów w Polsce wokalistka zespołu Mississippi Heat. Tak jak w przypadku większości utworów pochodzących z repertuaru tego zespołu, także piosenka zatytułowana Trouble jest autorstwa Pierre'a Lacocque, czyli założyciela, lidera, wokalisty i harmonikarza tego zespołu. No ale te najatrakcyjniejsze piosenki śpiewa jednak w grupie Mississippi Heat pani Ineta Weiser. I oto jej wersja Trouble.

Rozpoczęliśmy od nagrania Elvisa Presleya i nagraniem Elvisa Presleya zamkniemy też to wydanie pierwszego odcienia bluesa, ale tym razem ten problem został tutaj podkreślony w niezwykły sposób, czyli przez literowanie, czyli po angielsku przez spelowanie. Trouble to w tym wypadku T-R-O-U-B-L-E. Autorem tej piosenki jest Jerry Chestnut, artysta z kręgu muzyki country, który opowiadał, że był na występie jednego ze swoich muzycznych przyjaciół i spostrzegł, że w pewnym momencie w drzwiach klubu, w którym odbywał się ten koncert, pojawiła się piękna kobieta i to już mogło zwiastować pewien kłopot, bo była pora późna, a zapewne większość uczestników tego wieczoru miała już, jak to mówią, w czubie. Ta piosenka pojawiła się na singlu w 1975 roku i posłuchajmy teraz interpretacji Elvisa Presleya. T-R-O-U-B-L-E, Trouble.

Myślałem, że zakończę to wydanie pierwszego odcienia Bluesa nagraniem Elvisa, tak jak je rozpocząłem, ale przypomniałem sobie, że mam także w swojej bibliotece nagrań zatytułowanych Trouble inną wersję tego właśnie utworu, T-R-O-U-B-L-E, wersja Travisa Tritta, artysty countrowego, który potrafił jednak w sposób bardzo jednoznaczny dawać nam znać, że rock and roll i blues to są też te dziedziny, które ożywiają esencję jego muzyki. A zatem na zakończenie tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa Travis Tritt, T-R-O-U-B-L-E, Trouble. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

God, that was fucking badass shit. Badass.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Po raz kolejny w bielszym odcieniu bluesa będą rozbrzmiewać fanfary. Oto one.

Fanfary dla patrona. Fanfary rozbrzmiały właśnie dla poniekąd weterana, jeśli chodzi o jego udział jako współautora pierwszego odcienia bluesa, bo Mario Sova już po raz trzeci zaprezentuje swój program w naszej audycji. Zapewne ci z Państwa, którzy towarzyszą pierwszemu odcieniowi także na społecznościowych mediach internetowych, wiedzą, kim jest Mario, bo on często zamieszcza swoje wpisy, komentarze. No a ta częstotliwość słuchania w sposób naturalny chyba przeradza się też i w częstotliwość współuczestniczenia w redagowaniu pierwszego odcienia bluesa. Tym razem Mario opatrzył swój program dosyć obszernym komentarzem. Komentarzem nie odnoszącym się do poszczególnych utworów, do poszczególnych nagrań czy artystów, tylko do pewnego zjawiska, które sprawiło, że po raz trzeci postanowił współredagować audycję. O tym właśnie szerszym polu widzenia za chwilę, a teraz posłuchajmy pierwszego nagrania, które zaproponował nasz patron i współautor Mario Sova.

Pierwsza pozycja na liście Mariusowy to zespół Confederate Railroad i utwór I'm Just a Rebel. The Confederate Railroad to taka orkiestra, która gdzieś tak mieści się pomiędzy country, rock and rollem, southern rockiem i od chyba już ponad 30 lat daje o sobie znać w dosyć stabilnej formie. Ta stabilna forma od pewnego czasu, gdzieś chyba od drugiej połowy lat 20. bieżącego stulecia, troszkę osłabła. Osłabła ze względów, jak to się ładnie mówi, poprawności politycznej, bowiem i nazwa zespołu, i zabieg graficzny polegający na umieszczaniu flagi konfederackiej na okładkach płyty spowodowały, że część odbiorców i organizatorów życia muzycznego w Stanach Zjednoczonych odmówiła i odmawia nadal współpracy z Confederate Railroad. My, nie wgłębiając się w te zawiłości poprawności amerykańskiej politycznej, postanowiliśmy jednak sprostać wymaganiom naszego patrona, no i dzięki temu Confederate Railroad wykonali, co mieli wykonać. Kolejny artysta na liście Mario to postać mało znana. Szczerze mówiąc, w zasadzie gdyby nie Mario i nie jego lista, to być może w ogóle nie zainteresowałbym się artystą, który nazywa się Dave Riley. To nie jest już nastolatek urodzony w 1949 roku w Hattiesburg w Mississippi. Później wzorem wielu jemu współczesnych przeniósł się do Chicago i tam też miał okazję zetknąć się z tym, co grał na przykład Howling Wolf, którego obserwował poprzez uchylone drzwi klubu, w którym Wolf właśnie grał. Odsłużył swoje w Wietnamie i po powrocie osiadł na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i w zasadzie niewiele miał wspólnego z muzyką przez dobrych kilkanaście lat. W latach 70. podjął się udoskonalenia swojej gry na basie i przez pewien czas nawet udawało mu się na jakichś dżemach zagrać, a to z Muddy Watersem, a to z Buddy Guyem czy z Juniorem Wellsem. W latach 90. wypadek samochodowy, który wyeliminował go na dobrych parę lat z czynnego życia muzycznego, ale udało mu się powrócić i zaczął koncertować i nagrywać. Z wydanej w 2001 roku płyty Whiskey, Money and Woman Dave Riley ze swoim zespołem w nagraniu Casino Blues. One, two, Dave.

swojej introdukcji do listy, którą przedstawił Mario Sowa, napisał też, że impulsem do sformowania tej listy było nabycie przez niego radia internetowego. I pisze tak, nic niby wielkiego, bo radia przez internet można słuchać też na komputerze, ale trzeba znać przynajmniej jakieś stacje radiowe, żeby ich słuchać. Natomiast w przypadku radia internetowego, które kupiłem, sprawa jest bardzo prosta. Podłącza się je do internetu i każe mu się wyszukać stacje radiowe ze Stanów Zjednoczonych o profilu bluesowo-rockowym. Niesamowita ilość tego jest. No i w ten sposób zacząłem trafiać na różne ciekawostki, w tym na wielu artystów, o których wcześniej w ogóle nie słyszałem. Wśród nich znalazła się także Diona Greenleaf, której nagranie Sunny Day Friends zaproponował Mario jako następne na tej liście. Ja troszkę tutaj odszedłem od jego pomysłu i nie będzie to nagranie z tej płyty, którą zapewne zaprezentowano w jednej z tych stacji, o których wspominał Mario w swoim liście, a postanowiłem wykorzystać tytuł nagrania, które zaproponował Mario w wykonaniu wprawdzie też Diony Greenleaf, ale firmowanym przez mojego ulubionego Boba Coritore, który pracuje ze wszystkimi niemal znanymi wykonawcami bluesa w Stanach Zjednoczonych. Z albumu firmowanego przez Boba Coritore, zatytułowanego You Shocked Me, wspólne ich wykonanie utworu Sunny Day Friends z Dioną Greenleaf.

Kolejny wykonawca też w zasadzie prawie nieznany. Nawet dokładnie nie wiem, w jakim jest wieku, ale skoro w latach 60. już miał styczność ze sceną muzyczną w Los Angeles, no to nie może być to nastolatek. Śpiewa, ale głównie gra na harmonijce ustnej i tutaj też zdobywa sobie uznanie wśród współczesnych mu muzyków, bo na przykład udało mu się zagrać kiedyś z Robim Kriegerem, czyli z perkusistą grupy The Doors. A dla potrzeb tej audycji Douglas Avery wykona własną kompozycję zatytułowaną Bad Luck Blues.

W swoich poszukiwaniach na falach internetowego radia z pewnym zaskoczeniem dotarł też Mario do znanego nam doskonale Leszka Windera. Jak pisze, pewnego wieczoru usłyszałem w moim radyjku utwór instrumentalny, zerknąłem na okienko radia, a tam było napisane Leszek Winder. Nie ukrywam, że duma mnie rozpierała. Amerykańskie radio zaprezentowało naszego artystę. No i zaproponował w związku z tym Mario nagranie Leszka Windera z albumu Blues Forever. Gram co chcę. Leszek Winder.

Wśród tych artystów, których odkrył dzisiejszemu współautorowi internet, znalazł się także Michael Hill i jego zespół Michael Hill's Blues Mob. Ja pamiętam Michael Hill's Blues Mob z występu na Rawie Blues w 2001 roku, a więc no, to już ćwierć wieku temu. I szczerze powiem, że potem Michael Hill i ze swoim zespołem gdzieś mi się zagubił, kiedy zacząłem szukać jakichś nowalijek w internecie, okazało się, że jest ślad po jego ostatniej płycie w 2013 roku. Nie wiem, co dalej dzieje się z Michaelem Hillem, a szkoda, bo to był bardzo dynamiczny gitarzysta i zwłaszcza w takim żywym kontakcie na scenie robił świetne wrażenie. Mario zaproponował z repertuaru Michael Hill's Blues Mob nagranie zatytułowane She's Gone.

Choć Mario napisał, że słuchał głównie amerykańskich stacji internetowych, to wśród tych jego odkryć znalazły się także nagrania Micka Clark, weterana brytyjskiej sceny bluesowej. To jest artysta, który ostatnio wzbudza szczere moje zadziwienie, ale też i pewien dystans, bo jeżeli ktoś prezentuje w ciągu 3 lat kilkanaście pełnych płyt, to musi to świadczyć o jakiejś nadmiernej potrzebie dzielenia się swoją twórczością. No i trochę to jest takie rozmienianie się na drobne. Mick Clark z wydanej w 2021 roku płyty The Country Rocking Record w utworze Second Hand Dream.

Wśród artystów, których zaproponował Mario, jest też gitarzysta z Włoch. Gitarzysta i trochę wokalista, bardzo wszechstronna postać, niestety już od prawie 10 lat grająca w niebiańskiej orkiestrze, nazywa się Rudy Rota i w swojej wieloletniej działalności koncertowej i nagraniowej udało mu się współpracować z wieloma znakomitościami bluesowego świata, ale nagrywał na przykład też płyty, w których starał się w bluesowy sposób, bluesową gitarą nawiązywać do nagrań, czy to Beatlesów, czy Rolling Stonesów. W wykonaniu Rudy Rota utwór zatytułowany Looking Good.

Muszę przyznać, że wśród artystów, których wybrał Mario do tej właśnie audycji, jest też zespół, o którym w zasadzie wcześniej nic nie wiedziałem. Nazywają się Texas Blues Runners. Jak sugeruje nazwa, rzeczywiście są związani z Teksasem, z San Antonio i z Austin. I no, nie bez pewnego problemu dotarłem do ich albumu z 2020 roku. Album nosi tytuł Sweet Mama, a z tej płyty utwór Oh Baby.

Z kolejnymi wykonawcami, których zażyczył sobie Mario Sowa, nie miałem problemu, bo chodzi o The Cashbox Kings, czyli artystów, którzy wielokrotnie już występowali w Pierwszym Odcieniu Bluesa i w innych moich audycjach, no a także miałem ich możliwość posłuchać na żywo, bo udało nam się sprowadzić The Cashbox Kings na Suwałki Blues Festival kilka lat temu. Oto The Cashbox Kings w nagraniu The Wrong Number.

The Jefferson Archive. O, słyszeli Państwo o takim wykonawcy? Okazuje się, że, bo szczerze przyznam, że też po raz pierwszy miałem styczność z tym zespołem, że jest to zespół brytyjski z centralnej części Anglii, istniejący już od prawie 20 lat. Jego liderem jest niejaki Jefferson Tierney, gitarzysta i świetny wokalista, który wspólnie ze swoimi dwoma przyjaciółmi grającymi na basie i perkusji oraz z wokalistką Denny Turner zgłębiają tę sztukę, którą przed wielu, wielu laty upowszechniali muzycy zespołu Led Zeppelin, a może także i Bob Dylan. Oto w wykonaniu The Jefferson Archive utwór zatytułowany Devil on the Run.

Kolejna nieznana, także mnie nieznana formacja to No Refund Band, teksański zespół, który, jak rozumiem, trafił do uszu i duszy współautora tej audycji za pośrednictwem radia internetowego. W wykonaniu No Refund Band utwór zatytułowany St. Louis Bound. To nagranie znalazło się na płycie tego zespołu zatytułowanej Current State of Blues.

I w ten oto sposób dobrnęliśmy do ostatniego punktu programu zaproponowanego przez naszego patrona, no i też poniekąd już prawie stałego współautora Bielszego Odcienia Bluesa przez Mariusza Sowę. To spotkanie z ułożonym przez niego programem kończymy nagraniem Williama Clark, znakomitego harmonikarza, który, choć odszedł już prawie 30 lat temu, nadal od czasu do czasu powraca i także w moich audycjach, bo zostawił po sobie wiele świetnych płyt i nagrań. Oto z wydanego w 1994 albumu Groove Time William Clark w nagraniu Chicago Blues. Patron Bielszego Odcienia Bluesa Mariusz Sowa i Jan Chojnacki dziękują wszystkim, którzy nas tak wdzięcznie wysłuchali. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przed radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod baobabu. W tym wydaniu Nowalijek spod baobabu wkraczam trochę w terytoria nie do końca mi znane, w których nie czuję się do końca też pewnie. Bo proszę sobie wyobrazić, że te Nowaliki rozpocznie nagranie Diplo. Diplo to bardzo znany, zasłużony DJ amerykański, który obraca się jednakowoż w kręgu muzyki mało związanej z moimi codziennymi zainteresowaniami. Świadczyć o tym chociażby może, że niezależnie od swojego DJ-stwa, to majstrował coś przy nagraniach Madony czy Justina Biebera, albo Biebera, jak ktoś woli. Ale ten Diplo ma wpisane w swój krąg zainteresowań poza takimi gatunkami jak club dance, trip hop, electro, electronic, także, uwaga, uwaga, country. I właśnie teraz ukazał się album, który teoretycznie można znaleźć w przedziałkach z napisem country. Album ten nosi tytuł Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1 Snake Oil. Nie będę się nawet kusił o tłumaczenie, bo to bez sensu. W każdym razie troszkę zainteresował mnie on tym swoim kantrowym podejściem do DJ-stwa współczesnego. Płytkę przesłuchałem i nie to, żebym się w niej zakochał, ale odnajduję w niej coś troszkę takiego świeżego, że może to jest jakaś metoda, żeby stare patenty muzyki country albo innej korzennej ożywić trochę nowymi pomysłami realizacyjnymi. I taki właśnie ten Diplo jest i za chwileczkę usłyszą Państwo utwór zatytułowany Do Si Do. I tam oprócz tego Diplo słychać będzie jeszcze Blanco Brown. I to wszystko z albumu Diplo Presents Thomas Wesley Chapter 1 Snake Oil, cokolwiek miałoby to znaczyć.

0: breeze and catch the breeze.
1: Diplo wprowadził nas w krainę nieoczywistej rzeczywistości muzycznej, przynajmniej dla tego radia, no i tego DJ-a, czyli mnie, ale następne nagranie wprowadza nas z powrotem do krainy absolutnej oczywistości.

od Revival, tyle tylko, że ten powrót trochę jest spowodowany epidemią COVID-19 w ten oto sposób, że wzorem wielu artystów John Fogerty w trakcie przebywania w rodzinnym gronie, co wymuszone zostało przez wirus, zajął się muzykowaniem rodzinnym, które w końcu postanowił przełożyć na profesjonalne nagranie, a więc takie, które po domowych zabiegach zostaje przekazane dalej do właściwego edytowania i masteringu. W ten sposób powstała epka zawierająca kilka nagrań przypominających o dawnej świetności Creedence Clearwater Revival, tym razem firmowana przez kwartet o nazwie Fogerty's Factory. I to są właśnie John i jego dzieci. Jeszcze dwa nagrania z płytki Fogerty's Factory, Bad Moon Rising i Proud Mary, tata Fogerty i jego dzieci.

pozytywny element ogólnoświatowego nieszczęścia, jakim jest COVID-19, to niewątpliwy rozwój życia rodzinnego. Może to trochę za daleko posunięta dywagacja, ale Fogerty's Factory jako dzieło pewnie nie dotarłoby do naszych uszu, gdyby nie ta właśnie nietypowa sytuacja. Nie tylko życie rodzinne, ale także i więzy towarzyskie wynikające z odosobnienia mogą wpływać na formowanie się niecodziennych projektów muzycznych. Taki niecodzienny projekt muzyczny zasygnalizował mi Tomek Kruk, nasz świetny gitarzysta, także czasami okazuje się wokalista, producent, no w ogóle dosyć taki wszechstronny obywatel muzyczny. Otóż Tomek przysłał mi nagranie zatytułowane Nie pokoje. Nie w nawiasie, pokoje po nawiasie, razem nie pokoje. Tytuł nieco przewrotny, przyznają Państwo. To wspólne dzieło Tomka Kruka i Ewy Pitury. Oboje poznałem mniej więcej 10 czy 12 lat temu w zupełnie różnych okolicznościach, bo Ewa Pitura była, może jeszcze nawet jest do dzisiaj, wokalistką grupy Johnny Coyote z Piły, zespół, który gra coś na kształt Southern Rocka, a Tomek Kruk wielokrotnie dawał o sobie znać w kontakcie bezpośrednim swoim talentem, czy to jako członek Kraków Street Band, czy różnych innych przedsięwzięć około bluesowych. Okazuje się, że i Ewa, i Tomek, choć przebywają geograficznie w innych miejscach, to potrafią się muzycznie porozumieć i połączyć, tak jak to Tomek napisał w swoim krótkim liściku do mnie, światy gdyński i poznański. Znają się od wielu lat, no i rozmyślali przez te lata, jak pisze Tomek, o wspólnym muzykowaniu, co zaowocowało właśnie nagraniem owych niepokojów. Ewa Pitura, słowa i muzyka, Tomek Kruk, muzyka i produkcja. Ich wspólne dzieło Niepokoje.

Pitura i Kruk, tytuł piosenki Niepokoje. Nie mam żadnych informacji, czy duet ten zamierza kontynuować tak rozpoczętą drogę artystyczną. Uwolnienie nas pod reżimu covidowego być może rozwiąże tę zagadkę. Kolejna nowalika też pochodzi z naszej ojczyzny, tym razem z Lublina. Zespół Teksasy, który od ponad 20 lat bluesuje udanie na rodzimym terytorium, jest w trakcie przygotowywania nowego albumu. Od kilku lat Teksasy skojarzyli swoje plany artystyczne z Wojtkiem Cugowskim. Nazywają się teraz Teksasy i Wojtek Cugowski. No i właśnie są w trakcie realizacji trzeciej już płyty studyjnej. Wojtek Cugowski przysłał jedno z nagrań, które już jest w 100% gotowe, a reszta materiału ma powstać w ciągu najbliższych tygodni. Oto premiera, jak sądzę, nagrania z nowego albumu grupy Teksasy z Wojtkiem Cugowskim. Utwór nosi tytuł Może cofniesz czas.

Może cofniesz czas, lubelskie Teksasy i Wojtek Cugowski. A teraz do muzycznego Teksasu się przenosimy.

I w ten oto sposób weszliśmy do kołyszącej muzycznej krainy teksańskiej z kręgu country music, western swing i red dirt. To nagranie nosi tytuł Mi Amigo. Jego autorami są Randy Rogers i Wade Bowen. Dwaj teksańscy muzycy, którzy niezależnie od tego, że prowadzą własne zespoły, od czasu do czasu podejmują współpracę w tandemie, a w tym nagraniu jeszcze dodatkowo towarzyszyli im artyści ze słynnego western swingowego combo Asleep at the Wheel. Randy Rogers i Wade Bowen nagrali już dwie płyty w takim mini cyklu zatytułowanym Hold My Beer. Tekstowo z lekkim przymrużeniem oka nawiązują do tradycji honky tonk, no a muzycznie też, bo to jest takie granie, które zachęca do gibania się radosnego, a nawet do tańczenia w parach czy w korowodach. W maju 2020 roku ukazał się Hold My Beer Volume 2 i właśnie z tej płytki usłyszeliśmy Mi Amigo, a teraz jeszcze dwie piosenki nawiązujące do ulubionego napoju panów Rogersa i Bowena. Dwie piosenki z piwem w tytule. Warm Beer i Hold My Beer. Randy Rogers i Wade Bowen.

Intro do kolejnej nowaliki zapowiadać może, że będzie to utwór z gatunku bluegrass. A tymczasem nic podobnego, bo to jest pierwsze nagranie z zapowiadanej na czerwiec 2020 roku nowej płyty Roberta Cichego, laureata Fryderyka z ubiegłego roku. Ta płyta, cały album, będzie nosił tytuł Dirty Sun. Z niej właśnie pochodzi utwór zatytułowany Piach i wiatr z owym bluegrassowym intro. Robert Cichy, tym razem z polskim tekstem.

Piach i wiatr zapowiada nowy album Roberta Cichego, który ten album ma się ukazać w czerwcu 2020 roku. Podobają mi się takie zabiegi artystyczne, które przy wykorzystaniu różnych tradycyjnych form nadają nowoczesnego kształtu ostatecznej materii muzycznej. I myślę, że to jest siła Roberta Cichego, która wprowadziła go w obieg Fryderykowy. Czy ta płyta w całości będzie równie intrygująca, tego jeszcze nie wiem, ale ten utwór już zapowiada pewną tendencję. Z tego, co wiem, wśród gości zaproszonych przez Roberta do nagrania tej płyty jest także Sosnowski, który też jest takim lekkim odmieńcem na naszej scenie muzycznej. No a teraz wróćmy na kontynent amerykański. Raz to będzie Kanada i chyba to będzie debiut w moich audycjach, bo nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek zabrzmiały w moich audycjach jakieś nagrania Ailey Brooka. A Ayla Brook, kanadyjski wokalista, gitarzysta, band leader, próbuje teraz podbić świat nowym albumem zatytułowanym Desolation Sounds. Przyznam, że troszkę to jest nudnawa płyta momentami, ale wielokrotnie już się przekonałem, że nawet jeżeli w pierwszym słuchaniu cały album wydaje się nieco nudnawy, to znajdzie się na nim coś takiego, co może mi się spodobać. I podobnie jest w tym przypadku. I oto Ayla Brook za chwileczkę wystąpi w nagraniu Cheap Microphone and an Old Guitar. A do parki Ayli Brookowi dodam nagranie teksańskiej formacji Reckless Kelly. Od ponad ćwierć wieku już działają, nagrywają i koncertują. Teraz ukazał się dwupłytowy album zatytułowany American Jackpot, American Girls. I znowu muszę powiedzieć, że te dwie płyty w całości odsłuchane wywołują raczej odruch lekkiego zmęczenia u słuchacza. Ale kiedy sobie przypomnę, że a to w tym, a to w tamtym miejscu nagle zapalały mi się oczka, że może będzie żywiołowo i fajnie, no to wracam do tej płyty i z niej teraz utwór zatytułowany historycznie dosyć Mona. Oczywiście nie będzie to ta Mona, którą znamy na przykład z zamierzchłych dokonań Stonesów, ale będzie to własna Mona braci Brown z zespołu Reckless Kelly. Podsumowując, Kanadyjczyk Ayla Brook i Cheap Microphone and an Old Guitar i Reckless Kelly Mona.

0: That's how it's done. Rockin'.
1: Sporo teksańskich akcentów w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu. I oto za chwilę teksański gitarzysta Tyler Bryant, ale nie w roli głównej, tylko jako gość zaproszony przez Larkin Poe. I to będzie ciąg dalszy serialu poświęconego albumowi Self-Made Man, który Larkin Poe przygotowały na czerwiec 2020 roku. Płyta przewidziana w połowie czerwca, no a z tej płyty prezentowałem już trzy nagrania i teraz czwarte, które Larkin Poe udostępniły swoim słuchaczom. Utwór zatytułowany Back Down South. I tak jak już mówiłem, dodatkową atrakcją jest brzmienie gitary Tylera Bryanta.

I na zakończenie tego spotkania z Nowalijkami jeszcze jeden serial, który, jak sądzę, już w następnych wydaniach doczeka się szczęśliwego zakończenia. A ten serial poświęcony kolejnym nagraniom Diona, który ze swojej płyty Blues with Friends niemal co tydzień odpuszcza jedno nagranie, żeby zachęcić słuchaczy do ostatecznego poświęcenia znacznej gotówki na zakupienie albumu w całości. Tym razem nęci nas Dion duetem z Paulem Simonem. I choć to własna kompozycja Diona, to brzmi to nagranie tak, jakby było wymyślone przez Paula Simona. Song for Sam Cooke. Dion i Paul Simon.

0: Bardzo dziękuję słuchaczkom i słuchaczom. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a była to audycja... Nowaliki spod baobabu.
1: Hi, this is Steve Cropper, guitar player with Booker T and the MGs and the Blues Brothers, and you're listening to Baobab.
0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
2: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.
3: Barszcz.
4: Sosnowskiego.
3: Z Ligurecka.
4: I Sosnowski.
3: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego witają Państwa Sosnowski.
4: I Górecka.
3: I Górecka, tak.
4: Nie wiem, czemu to zostało powtórzone.
3: Ja myślę, że warto takie rzeczy podkreślać. Dobre rzeczy należy podkreślać. Dzisiaj to ja wybrałem temat. Wybrałem taki temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo jeżeli miałbym się zastanowić nad jakimiś takimi gatunkami muzyki bluesowej, to byłby to chyba jeden z moich ulubionych. Dzisiaj skupimy się na work songach, negro spirituals, na tak zwanych prison songs, czyli wszystkich tych takich piosenkach, które w swojej pierwotnej wersji były wykonywane a cappella, głównie na polu, przez ciemiężonych afroamerykanów niewolników. Zaczniemy od piosenki wykonywanej przez BB and the Group, a zarejestrowanej w latach 1947-1948 przez Alana Lomaxa w jednym z amerykańskich zakładów karnych. BB and the Group, Black Woman.

Tutaj z tymi ciemiężonymi, prawda, Afroamerykanami, to tak umówmy się, to nie będzie do końca tak, dlatego że bardzo szeroko podeszliśmy do tematu i ja zamierzam przede wszystkim dzisiaj pokazać Państwu utwory współczesne, które inspirują się worksongami i tego typu muzyką, szczególnie w warstwie muzycznej. Z tą warstwą liryczną bywa różnie, choć akurat w tym projekcie, który teraz bym chciała Państwu pokazać, jest pewna też inspiracja, jest pewna przewrotność, dlatego że utwór nosi tytuł Devil is Fine i jest wykonywany przez zespół Zal and Ardor, który jest amerykańsko-francuską formacją. I zespół ten postanowił połączyć właśnie Negro Spiritual, bluesa z heavy metalem, a to połączenie podrzucili liderowi grupy internauci. Zal and Ardor, Devil is Fine.

0: Uwielbiam tą piosenkę i uwielbiam tą stylistykę.
1: Ja myślę, że na żywo te chórki w postaci krzyku mogą być naprawdę mocnym doświadczeniem. Strasznie chciałabym kiedyś na koncert się wybrać.
0: Ja sobie tak myślę, że Za Leonardo to jest właśnie jeden z takich zespołów, który podejmuje muzykę bluesową i w jakimś sensie nie tylko kontynuuje ją w tradycyjnym, w pewnym sensie wykonywaniu, ale rozwija ją o połączenie z nowymi gatunkami. Ja tymczasem znowu cofnę się w przeszłość i zaprezentuję kolejne nagranie zarejestrowane przez Alana Lomaxa. Wykonawcą jest Ed Lewis, a piosenka jest zatytułowana I'd Be So Glad When the Sun Goes Down.

A ja tymczasem zabieram państwa do Wielkiej Brytanii, gdzie parę lat temu brytyjski reżyser Guy Ritchie postanowił zekranizować swoją interpretację legendy o królu Arturze. I w tym właśnie filmie jednym z motywów przewodnich jest piosenka Sama Lee i Daniela Pembertona The Devil and the Huntsman. I jest to utwór bardzo mroczny, jak to Sosnowski mawia, dużo w nim diabła. Radzę się przygotować. The Devil and the Huntsman.

0: chciałem zadać znowu takie pytanie. Olu, kto pokazał ci tę piosenkę?
1: O, przepraszam, ten utwór, powinno się inaczej zapytać. Sosnowski, kto pokazał ci ten film?
0: No dobrze, może być, ale to ja zwróciłem uwagę na tę piosenkę i puszczałem
1: ją. Jest to prawdą.
0: I puszczałem tę piosenkę non-stop przez jakieś 2 tygodnie. Niczego więcej wówczas nie słuchano u nas, jakby. Ja troszeczkę złagodzę teraz emocje, jakby troszeczkę uspokoję sytuację, ale to tak tylko pozornie, bo chciałem zaprezentować Państwu wykonanie takiego klasycznego standardu, który nazywa się Work Song, ale jest on w zupełnie nietradycyjny sposób wykonany przez Gregory Portera. Gregory Porter, Work Song.
2: Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time. Bringing rocks out here.

A ja zostałam cały czas w tej Wielkiej Brytanii, bo tam jeszcze czeka na państwa Michael Kiwanuka i jego piosenka czołowa, która jakby mocno, mam wrażenie, wpłynęła na jego karierę, która jest takim przykładem, no, śmiałego czerpania z work songów. Utwór Black Man in a White World.

0: Uwielbiam kiwanukę i w ogóle
1: A
0: lubię
1: mówi się kiwanuka czy kiłanuka?
0: kiwanukę, kiwanukę.
1: Jeżeli ktoś z Państwa wie, czy mówi się kiłanuka czy kiwanuka, to bardzo prosimy o wiadomość.
0: To taki dowcip, bo my sobie sprawdzimy i to taki jest tylko i wyłącznie zachęta do kontaktu z nami. Ja na chwilkę zostanę jeszcze na wyspach, bo chciałem zaprezentować piosenkę wykonawcy, który przez bardzo wiele lat nie zajmował się muzyką bluesową w taki otwarty sposób, jak to się później wydarzyło, ale pewnego dnia producent Ethan Jones, znany między innymi ze współpracy z takimi zespołami jak na przykład Kings of Leon, stwierdził, że ten wokalista, o którym mówię, najwidoczniej dojrzał już do tego, żeby zacząć grać muzykę bluesową, ponieważ przestał farbować włosy. Tym wykonawcą był wspaniały Tom Jones, który razem z Ethanem Jonesem nagrali płytę zatytułowaną Praise and Blame, która właściwie w całości składa się wyłącznie z work songów i z piosenek Negro Spirituals, ale przetworzonych przez te dwie wspaniałe postaci, jakimi są Tom i Ethan. Przed Państwem Tom Jones w piosence Did Trouble Me.
2: When I close my eyes, so I would not see.

A ja teraz zabieram Państwa z powrotem na nasze podwórko, tak jak obiecywaliśmy. I teraz będzie utwór, który w warstwie lirycznej może nie nawiązuje do worksongów, ale proszę Państwa, niech Państwo posłuchają. Od razu słychać to brzmienie specyficzne i to jest utwór Natalii Sikory z tekstem Marka Gaszyńskiego pod tytułem Ostrożnie to moje serce. I mam taką cichą nadzieję, że Natalia kolejną płytę jak nagra, to będzie miała więcej takich utworów właśnie jak ten, bo bardzo, bardzo ją w tym wydaniu lubię. Natalia Sikora, Ostrożnie to moje serce.

0: I teraz zupełnie zaskakująco, znowu ja, proszę państwa, ale to dlatego, że Sosnowski uprosił mnie, że chce dzisiaj zakończyć. I nadal.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Nadal jesteśmy na polskim podwórku i teraz zupełnie myślę, że będzie zaskoczenie, dlatego że chciałabym zaprezentować przykład polskiego takiego korzennego work songu z naszego podwórka, a mianowicie utwór pochodzący z Kurpiów, wykonany przez Adama Struga wiele lat temu. Utwór nosi tytuł Zaświeć Niesiądzu. Jest to kurpiowski numer tradycyjny. Adam tego wykonania nienawidzi, co powiedział mi zresztą osobiście, ale ja je kocham i nic nie poradzę na to. Uważam, że w tym wykonaniu jest wszystko to, co właśnie w tych utworach powinno się znaleźć. Jest ta przestrzeń, jest ta ciężka praca, ten czas mijający i też chciałabym, żebyście państwo posłuchali, bo mało osób zna muzykę kurpiowską, wszyscy tylko znają Góralszczyznę, ale jakieś takie historie, a my mamy taką piękną muzykę tradycyjną. Adam Struk, Zaświeć Niesiądzu.

0: Muzyka kurpioszka to faktycznie dla mnie taki polski blues, bo można by długo rozmawiać na tematy związane z teorią muzyki i z melodyką, jaka w tych utworach następuje. I oczywiście nie znajdą tam Państwo blue note'ów, ale znajdą Państwo inne nuty, które są kompletnie inne od tego, co można znaleźć w tradycyjnej, klasycznej muzyce europejskiej. Jeżeli już rozmawiamy o worksongach, to dla mnie worksong jest to przede wszystkim odgłos łańcuchów i młotów, które uderzają o skały i ziemię, a trzymane są przez niewolników. Jeżeli chodzi o ten temat, to dla mnie w pełnej krasie ukazał się on w sposób zupełnie chyba nieoczekiwany przez nikogo. Na polskiej wspaniałej płycie, która moim zdaniem zapoczątkowała taki ogromny udział muzyki bluesowej w mainstreamie, w głównym nurcie muzyki popularnej w Polsce. A zapoczątkował ten nurt, moim zdaniem, Wojciech Waglewski wraz z synami na płycie Męska muzyka. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o piosenkę Zimno, w której doskonale te łańcuchy słychać. Tą piosenką chcielibyśmy się z Państwem pożegnać. W dniu dzisiejszym dla Państwa muzykę prezentowali
1: Sosnowski
0: i wspaniała Górecka. Zapraszamy do kolejnych audycji.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pod koniec 2020 roku Bielszy odcień bluesa może się wypełnić w znacznej części klaptonowymi i około klaptonowymi nagraniami, no bo okazja jest ku temu przynajmniej podwójna. Po pierwsze, wychodzi specjalny, bardzo luksusowy boks poświęcony 50. rocznicy wydania słynnego albumu Layla and Other Assorted Love Songs. No a po drugie, też mniej więcej w tym samym czasie wydany zostaje bardzo atrakcyjny zestaw nagrań z Crossroads Festival z 2019 roku. No więc przy tej okazji na pewno będę chciał zapoznać siebie, no i przy okazji słuchaczy i słuchaczki z repertuarem tych wydawnictw. Zapomniałem powiedzieć, że w Bielszym odcieniu bluesa wita Państwa Jan Chojnacki, to jestem ja. A teraz już po wykonaniu tego wstępu mogę przystąpić do prezentacji pierwszego nagrania. I będzie to moje najbardziej chyba ulubione, poza tytułową pieśnią, nagranie z albumu Layla and Other Assorted Love Songs. To nagranie wywodzi się z owego jubileuszowego albumu, który został wydany w 50. rocznicę ukazania się oryginału. Oczywiście bardzo znowu starannie zremasterowany, wyczyszczony, brzmi to krystalicznie. Have you ever loved a woman? Derek and the Dominoes.

szczerze powiem, że ta rocznicowa z okazji 50. edycja płyty Laila and Other

sierpnia, a 2 września 1970 roku. Z tego zestawu najatrakcyjniejszy wydaje mi się dżem numer 4, trwający 12 minut i 21 sekund, bo to jest jedyne chyba tak dobrze zachowane nagranie dokumentujące współpracę Claptona z The Allman Brothers Band z tego czasu. Tego dnia, a było to 27 sierpnia 1970 roku, w studiu znaleźli się następujący muzycy. Eric Clapton, gitara, Dwayne Allman, gitara, Dickie Betts, gitara, Bobby Whitlock, organy, Greg Allman, fortepian, Barry Oakley, bas i Butch Trax, perkusja. Oto Jam No. 4 z udziałem tych właśnie muzyków.

Teraz będę się tłumaczył z takiej lekkiej swojej niekompetencji, czy też po prostu nieuwagi, przeoczenia. Otóż w jednej z audycji, a konkretnie co tam będę ukrywał, w audycji Dzieci Bluesa w Radiu Nowy Świat, zaprezentowałem niedawno, wydawało mi się, nową płytę Eri Littinen, słynnej fińskiej gitarzystki i wokalistki. Album ten nosi tytuł Voracious Love. Rozwinę ten temat mojej niekompetencji za chwilę, a teraz proszę posłuchać nagrania z tej płyty. Eri Littinen, Don't Let a Good Woman Down.

Wracam do mojej niekompetencji i fałszywej informacji, którą przekazałem słuchaczom Radia Nowy Świat w trakcie audycji Dzieci Bluesa, do której też Państwa zachęcam i zapraszam, bo to bardzo jest ciekawa audycja, prowadzona przez bardzo znającego się na rzeczy redaktora. Otóż ten redaktor, czyli ja, przedstawiłem płytę Voracious Love jako nowalijkę, i to nowalijkę bardzo nietypową, bo wydano mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazała się inna nowa zupełnie płyta Eri Littinen, zatytułowana Lockdown Life 2020. Moje spostrzeżenie oparłem na pewnym odkryciu z internetu, które to odkrycie dało mi znać, że właśnie w formie elektronicznej ukazał się dostępny album Eri Littinen zatytułowany Voracious Love. No tyle tylko, że rzeczywiście w formie elektronicznej być może to jest autentycznie premiera, ale teraz już wiem, bo pogrzebałem głębiej w tym samym internecie, że w 2010 roku ta płyta ukazała się w formie absolutnie materialnej na CD. Po prostu mogłem o tym zapomnieć, no bo starszy już jestem człowiek i nie wszystko się trzyma rozumu i pamięci. No więc wycofuję się z tego, że to jest nowa płyta, natomiast absolutnie nie wycofuję się z tego, że pod koniec 2020 roku ukazał się album zarejestrowany podczas nieszczęsnego lockdownu fińskiego. Zatytułowany ten album Lockdown Live 2020. No i teraz, żeby to udokumentować, prezentuję z tej płyty nagranie zatytułowane Dreamland Blues, Eri Littinen.

Bielszy odcień bluesa ma to do siebie, że prezentuje nie tylko nagrania czysto bluesowe, ale także takie, które wzeszły na bluesie i rozwinęły się w nieco innym kierunku. Takim kierunkiem jest na przykład popularna w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych forma o nazwie bluegrass. I to będzie introdukcja do peanu pochwalnego, który wygłoszę po prezentacji tego utworu.

Midnight Train to Memphis wykonał zespół The Steel Drivers z albumu o tym samym tytule, wydanego w 2008 roku. Autorzy tego utworu to Mike Henderson i Chris Stapleton. No właśnie, bo teraz dochodzę do owego peanu, czyli do słów zachwytu nad nowym albumem Chrisa Stapletona, Starting Over, którego fragmenty już w różnych audycjach w Radiu Baobab prezentowałem. Chris Stapleton pozostawał w cieniu głównego mainstreamu amerykańskiej fonografii aż do momentu, w którym z Justinem Timberlake'iem zaśpiewał pieśń, która okazała się bardzo, bardzo popularna. No i wtedy świat muzyczny zwrócił uwagę na Chrisa Stapletona i od kilku lat wszystko, co robi, jest wysoko oceniane i dzięki tej popularności dociera również Chris Stapleton w różne zakątki świata, no także dotarł ze swoją muzyką do nas. Ten album Starting Over nosi taki troszkę zwodniczy tytuł, że będzie wszystko coś znowu od początku, od nowego, ale na szczęście Chris Stapleton zachował tutaj wszystko to, co najlepsze w jego twórczości, czyli ten sam fantastyczny, pełen napięcia głos i to samo podejście do formy, której to jego świetna gitara, wkomponowana w równie świetny podkład muzyczny, prowadzi nas po różnych rejonach muzyki amerykańskiej, dzięki czemu można powiedzieć, że to jest taki wzorcowy album z gatunku Americana. Dwa nagrania z albumu Starting Over: Whiskey Sunrise oraz Nashville, Tennessee. Zwłaszcza to drugie jest ciekawe, a zapoznałem się z wywiadem z Chrisem Stapletonem, w którym opowiedział, że ten utwór powstał wtedy, kiedy dla siebie dosyć niespodziewanie stał się nagle obiektem adoracji fanów, a wcześniej był praktycznie postacią nierozpoznawalną. I to, że zaczął być rozpoznawany w Nashville, Tennessee, sprawiło, że poczuł potrzebę oddalenia się od tego miejsca, oddalenia się w sensie czysto fizycznym, bo muzycznie nadal pozostaje związany z Nashville. A Nashville to przecież nie tylko country, to także trochę bluesa.

Podobnym zachwytem jak głos Chrisa Stapletona darzy głos Dave'a Alvina. Jego głęboki baryton w połączeniu z bluesowo-rock'n'rollowym kołysaniem zawsze mnie zachwycał. A przy tym albumie, o którym teraz troszkę opowiem, zachwyca mnie szczególnie, bo płyta zatytułowana From an Old Guitar, zawierająca różne rzadkie i wcześniej niepublikowane nagrania Dave'a Alvina, daje jego głosowi szczególne pole do popisu, bo znalazły się tam nagrania z różnych półek, z różnego tempa, z różnego pulsu i można powiedzieć nawet z różnych gatunków. I we wszystkim tym głos Dave'a Alvina odnajduje się wyśmienicie. Spędzimy teraz prawie 10 minut z Dave'em Alvinem, jego głosem i gitarą, a to za przyczyną dwóch nagrań. Pierwsze nosi tytuł Albuquerque, a drugie Peace, pokój, piękny manifest Williego Dixona sprzed lat, odgrzany przez Dave'a Alvina w XXI wieku. Well, this is for you, Daphne. Well, I've been east, and you know, I've been west.

You even go to the moon, and then you come back.

Artysta, którego teraz usłyszymy, jako solista być może debiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, chociaż jako współudziałowiec nagrań innych artystów z całą pewnością był słyszany już wielokrotnie. Nazywa się Johnny Iguana, jest pianistą bluesowym, rockowym, grywa także boogie, grywa muzykę czysto taneczną i bardzo często jest zapraszany do sesji nagraniowych przez przyjaciół związanych najogólniej rzecz biorąc z chicagowskim bluesem. Pod koniec 2020 roku ukazuje się album Johnny'ego zatytułowany Johnny Iguana's Chicago Spectacular. Ta spektakularność płyty zasadza się na tym, że Johnny zaprosił do współpracy wielu znakomitych swoich przyjaciół z tego kręgu, o którym mówiłem, czyli z kręgu zacnego chicagowskiego bluesa, a wśród nich są Billy Boy Arnold, John Primer, Little Ed, Bob Margolin, Billy Flynn, no i paru jeszcze innych bardzo sympatycznych koleżków. Płyta ukazuje się nakładem zasłużonej bardzo dla chicagowskiego bluesa firmy Delmark i z albumu tego teraz proszę wysłuchać dwóch nagrań Johnny'ego Iguany z przyjaciółmi. 44 Blues i Hammer and Tickle. Johnny Iguana.

I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jedno nagranie z podznaku Del Marku chicagowskiego. To Mojo Morganfield, czyli najmłodszy syn Muddy'ego Watersa, który korzystając z pomocy słynnych chicagowskich kolegów próbuje powrócić na scenę muzyczną po dłuższej przerwie. Ten powrót zaznacza swoją wersją kompozycji Dardena Smitha zatytułowaną It's Good to be King. Pewnie, że dobrze jest być królem. Bądźmy królami swojego zdrowia i swojej przyjemności. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Witam wszystkich słuchaczy Radia Baobab. Krzysztof Rybarczyk, Dr Blues. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam płytę niedawno wydaną Dr Blues B.B. King Tribute w hołdzie królowi bluesa. Zdecydowałem się na wydanie tej płyty ze względu na to, że od wielu lat B.B. King jest dla mnie wzorem muzycznym, wzorem, który ciągle mnie inspiruje, który powoduje, że ciągle gram, ciągle śpiewam, ciągle chcę w jakiś sposób udokumentować moje uwielbienie dla stylistyki króla bluesa. Na płycie B.B. King Tribute możemy usłyszeć wielu znakomitych gitarzystów, którzy zagrali jako goście. Wymienię tutaj wszystkich: Nicky Bass ze Stanów Zjednoczonych, który wielokrotnie już w Polsce występował przed kilku laty z grupą Soul Catchers, samodzielnie na Rawie grał jako samodzielny wykonawca, a przez ostatnie dwa lata miałem przyjemność z nim współpracować i grupa Dr. Blues Soul Revision występowała razem z nim. Dariusz Kozakiewicz, no, historia polskiego bluesa, chociaż już ostatnimi czasy odszedł od swoich źródeł, ale pamiętajmy, że to jest jeden z pierwszych gitarzystów, którzy bluesa wykonywali w Polsce. Wojtek Hoffman, korzenie metalowe, ale wielka miłość do muzyki bluesowej. Jurek Styczyński, no nie trzeba przedstawiać, grupa Jam i cała historia tej muzyki śląskiego bluesa. Jarosław Tioskow, Kasa Chorych, także legendarny wykonawca, który już od dziesiątków lat tworzy muzykę i cieszy nas swoimi nutami. Bogdan Topolski, organizator Suwałki Blues Festival, największego festiwalu w Polsce, kilkudniowego, który odbywa się w lipcu, gdzie no, zewsząd zjeżdżają tłumy blues fanów. Leszek Winder, śląska grupa bluesowa, a wcześniej wiele zespołów, które współtworzył, także historia bluesa na Śląsku. Janusz Siemienas, no, to mój osobisty przyjaciel z Poznania, no, wirtuoz gitary slide, współtworzył ze mną grupę Wielka Łódź i ciągle aktywnie działa w różnych zespołach. Bartek Miarka, gitarzysta, który jest bardzo uniwersalny, który gra specyficzną techniką, nie używa często piórka, uzyskując specyficzne brzmienie, frazowanie, Hoodoo Band, Bartek Miarka Band, bardzo cenię jego grę. Grzegorz Kapołka, znany muzyk, który grając z Golec Orchestra tworzył także na Śląsku w różnych stylistykach, i jazzowych, i w popowych, bardzo uniwersalny, świetny gitarzysta. Leszek Cichoński, no, też historia bluesa w Polsce, twórca bicia gitarowego rekordu Guinnessa we Wrocławiu od kilku lat, nauczyciel dla wielu, mentor gitary bluesowej. Jacek Jaguś, JJ Band, grupa, która od wielu lat jest na topie, która no, skład jest znakomity. Kilkakrotnie miałem przyjemność występować z Jackiem

No, aż mi słów brakuje, sami słyszycie. No i Dr. Blues. No, o sobie nie będę opowiadał, bo nie wypada. Dr. Blues, czyli Wielka Łódź, Soul Revision i obecnie B.B. King Tribute. Pierwszy utwór z płyty B.B. King Tribute, Why I Sing the Blues. Dlaczego śpiewam bluesa? Treść tej pieśni, tej piosenki, tego bluesa jest bardzo głęboka. Ona mówi o korzeniach tej muzyki, o cierpieniu, prześladowaniu czarnych mieszkańców w okresie segregacji rasowej. Wybrałem ten utwór właśnie z tego powodu jako pierwszy. On jakby tak przez swoją wymowę tłumaczy, skąd w ogóle ta muzyka się wzięła, gdzie jest jej źródło. I żeby całość była absolutnie wiarygodna, śpiewa akurat w tym utworze Nicky Bass, mój przyjaciel, z którym od kilku lat współpracuję, czarnoskóry wykonawca, który urodził się w Kentucky, który po prostu śpiewa o swoim życiu, pomimo, że śpiewa standard bluesowy ogólnie znany. Także pierwszy utwór, posłuchajcie, w wykonaniu Nickiego Bassa, Why I Sing the Blues. Towarzyszą mu Tomek Gorłowski, Karol Wieczorek, sekcja dęta, Marcin Kajper, saksofony, Jacek Prokopowicz, organy Hammonda, Piotr Kałużny, instrumenty klawiszowe, Asia Dudkowska na basie i Mariusz Bobek-Bobkowski na perkusji.

Never Make a Move Too Soon. To jest utwór, który opowiada o tym, że nie należy za sobą palić mostów, nie należy podejmować działań, które są nieodwracalne, bo to może się w życiu po prostu potem kiedyś zemścić. Bardzo taki konkretny, głęboki, bardzo życiowy tekst. Na gitarze zagra tutaj z nami Darek Kozakiewicz, legenda gitary, gitarzysta Perfektu. W dawnych czasach współpracował z Tadeuszem Nalepą. Znakomity muzyk, który no, nada troszkę takiej rockowej, no, rockowego charakteru temu utworowi. Towarzyszy jemu grupa Dr. Blues B.B. King Tribute i partię wokalną wykonuję ja, czyli Dr. Blues.

Grupa U2 na jednym ze swoich albumów nagrała kawałek, który wszedł do historii muzyki rockowej. Między innymi dlatego, że B.B. King wykonał właśnie gościnnie z grupą U2 ten utwór. Dla B.B. Kinga było to, wbrew pozorom, pewne wejście w nową sferę odbiorców. Wcześniej B.B. King nigdy nie był kojarzony z młodą, rockową publicznością. Od tego czasu, co w tej chwili to jest naturalne, na wielkich festiwalach był witany jak gwiazda rocka. Znakomicie jego muzyka sprawdzała się nie tylko na festiwalach typowo bluesowych, czy w małych klubach, czy na salach koncertowych, gdzie wykonywał utwory jako wykonawca typowo bluesowy, ale właśnie jako gość grupy U2. B.B. King stał się znany rockowej publiczności. Muzyka bluesowa bardziej przeniknęła, została polubiana przez rockową młodzież. Wojciech Hoffman, gitarzysta, którego przedstawiać nie trzeba, on nie jest kojarzony z muzyką stricte bluesową. Jego metalowe frazy, które gra w grupie Turbo, zupełnie są stylistycznie odmienne od tego, czego my słuchamy na co dzień, ale Wojtek ma wielki mir, wielki sentyment dla B.B. Kinga, dla muzyki bluesowej i ostatnio coraz częściej bierze udział w różnorodnych projektach, między innymi z Leszkiem Cichońskim, ze mną często występuje, gdyż po prostu bardzo lubi grać bluesa. When Love Comes to Town.

któż nas czasami nie skłamie? Everybody lies a little. To tytuł następnej piosenki. No, jakże prosty tytuł, ale jakże prawdziwy. Każdemu z nas zdarza się mniej czy bardziej czasami nie powiedzieć pełnej prawdy, czy powiedzieć coś, co prawdą nie jest. Jeżeli wolimy takie określenie niż to, że po prostu kłamiemy. B.B. King tutaj śpiewa o codziennych sprawach, o tym, że kłamstwo czasami jest uzasadnione, jeżeli ratuje życie lub mieszkanie, dom, jeżeli służy dobrym celom, no to można przyjąć, że można skłamać. Solówkę gitarową w tym utworze zagrał Jurek Styczyński. No jest to wyjątkowej urody solówka, wyjątkowa melodyjnie zagrana z niebywałym smakiem. Posłuchajmy.

Gdy ktoś zbyt długo nas czymś męczy, no mamy czegoś dosyć, wtedy czujemy właśnie to, co czuł twórca tekstu następnego utworu. Tired of your jive. No jestem zmęczony twoim tańcem, tu w przenośni, twoim zachowaniem. Jest to blues dość klasyczny, bardzo taki spokojny, ale bardzo motoryczny. Tu ten groove jest taki no, nieustający, bardzo tak idzie jak taki walec. A Jarek Tioskow, który gra na gitarze, znakomicie nadaje tutaj klimat do tego utworu. Na Hammondzie zagrał tu Jacek Prokopowicz, a Marcin Kajper na barytonowym saksofonie zagrał solówkę.

Każdy z nas na pewno wielokrotnie spotkał się w życiu z sytuacją, gdy otaczają go doradcy, którzy chcą powiedzieć, co należy robić. My najczęściej bronimy się przed takimi radami. Nie lubimy, gdy ktoś nas poucza. No i słusznie. Ain't nobody's business what I do. To nie twoja sprawa, co robię. To jest następny kawałek. Pochodzi prawie sprzed 100 lat. Został skomponowany na początku lat 20. jako utwór wodewilowy. Taki no, dowcipnym tekście, który był przerwnikiem w czasie spektaklu. Miał rozśmieszyć publiczność. B.B. King przystosował go do bluesowej stylistyki. Na gitarze gra tutaj raczej mało znany jako gitarzysta Bogdan Topolski, chociaż miłośnicy bluesa znają go bardzo dobrze z różnych zespołów, ale bardziej znany jest jako twórca, organizator Suwałki Blues Festival.

Nocne życie. Nocne życie to nic dobrego, ale to jest taka codzienność muzyków. Występujemy wieczorem, pakujemy sprzęt, kiedy inni już idą do domu, my musimy gdzieś pojechać do hotelu, ale także to nocne życie jest życiem pełnym różnych atrakcji, ale także niebezpieczeństw. Nocne życie to nie jest dobre życie, ale to jest moje życie. Tak śpiewa w oryginale Willie Nelson, który skomponował ten utwór. Ta ballada ma dość nietypową dla bluesa formę, taką wzbogaconą harmonię i daje muzykowi możliwość zagrania troszkę innych fraz. Tutaj znakomicie na gitarze zagrał Leszek Winder, bardzo tak oszczędnie, nieprzesterowanym brzmieniem, a w pewnym momencie solo na saksofonie tenorowym gra Marcin Kajper.

Chciałbym bardzo podziękować sponsorom, dzięki którym ta płyta w ogóle się ukazała. Nagranie całego materiału to była praca, wspólna praca wielu muzyków, którzy bezpłatnie wzięli udział w nagraniu tej płyty, za co wielkie dzięki i wielki szacunek dla nich. Natomiast, aby płyta mogła zostać wytłoczona, aby znalazła się na naszych półkach fizycznie, no, potrzeba było konkretnych pieniędzy i na ten cel złożyły się następujące osoby. Dorota i Jacek Łapińscy, Iwona i Adam Jagodzińscy, Staturnin Żukowski, Marysia i Aleksander Morozowscy, Malinka i Jarek Czubakowie, Magda i Jarek Narożni, Bogusia i Michał Paziowie, Magda i Bohdan Wosiowie, Justyna i Mariusz Kaziukowie i Piotr Frankowski. Oraz biuro księgowe, biuro rachunkowe Akta z Poznania. No, jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim osobom, bo no bez nich po prostu ta płyta nie istniałaby. I jeden z najbardziej znanych, kojarzonych z B.B. Kingiem utworów, ale także znany standard bluesowy z wykonania także Raya Charlesa. Let the good times roll. No, mówi o tym, o czym już od zamierzchłych czasów mówiono, to znaczy bawmy się chwilą, cieszmy się z życia, niech nam czas dobrze płynie. Czas rozrywki, zabawy, bo nie ma się co smucić za dużo. Tutaj na gitarze gra Jasiu Siemienas, na gitarze slide. Wyjątkowo w tym jednym utworze słyszymy ten rodzaj brzmienia, zupełnie niezwykły jak na utwory B.B. Kinga. Solówkę na fortepianie gra Piotr Kałużny, no i słyszymy Jasia grającego metalową rurką na strunach gitary.

Słuchacie więc w tej chwili patrona medialnego płyty B.B. King Tribute. Ta sama historia, ta sama śpiewka. Tak można przetłumaczyć, no i dosłownie i przenośni tytuł następnego utworu. Opowiada on o tym, że codziennie zdarza się nam upadać, być pognębionym, potem przychodzi słońce, zdarzają się lepsze sytuacje, no i tak w kółko, w kółko, w kółko. Tutaj rytmicznie ten utwór troszkę jest inny niż klasyczne bluesowe granie w podziale szafu czy parzystym. No, mamy tutaj wzbogaconą sekcję rytmiczną o perkusjonalia, a solówkę gra jeden z moich ulubionych gitarzystów bluesowych w Polsce, Bartek Miarka. Na saksofonie barytonowym w pewnym momencie dialoguje z Bartkiem Marcin Kajper.

Płyta B.B. King Tribute jest wydana typowo w sposób kolekcjonerski, w niskim nakładzie, limitowanym, nie jest dostępna w ogólnej sprzedaży. Płytę otrzymali prenumeratorzy kwartalnika Twój Blues oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego, gdzie niegdzie może pojawić się w jakichś minimalnych ilościach na festiwalach lub koncertach. No jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem tej płyty, no musicie poszukać, trochę się wytężyć, możecie do mnie napisać, poszukać Dr. Blues na Facebooku lub gdziekolwiek. No w każdym razie łatwo nie będzie, ale ta płyta jest do zdobycia. When It All Comes Down. Często zdarza się każdemu być w ponurym nastroju, gdy coś się nie udaje, kiedy wszystko po prostu idzie źle. Jak z tego wyjść, możemy posłuchać właśnie w tym utworze. Tutaj kilka solówek słyszymy, rozpoczyna Karol Wieczorek grając temat, później Marcin Kajper po części wokalu przejmuje partię na saksofonie tenorowym, Jacek Prokopowicz na organach Hammonda, Łukasz Chojnacki zagra na gitarze basowej solówkę, a na koniec całą część końcową Grześ Kapołka w znakomitym stylu, zaczynając w zasadzie z takim brzmieniem harmonikowym. Później się okazuje, że to nie jest harmonika przesterowana, tylko gitara i do końca ciągnie wspaniale, frazując swoją solówkę.

Całość płyty była zrealizowana w MM Studio w Poznaniu w czerwcu i lipcu w tym roku. Reżyserem nagrań masteringu był Przemek Śluszyński, znany realizator poznański, dydaktyk na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na kierunku realizacja nagrań. No, razem współpracujemy już wiele lat, jest także basistą w zespole Wielka Łódź. Także dla niego to oprócz zajęcia profesjonalnego była też wielka przyjemność, że tę płytę miksował, dokonał masteringu i ona brzmi tak jak brzmi właśnie dzięki jego wiedzy i jego doświadczeniu. Story everybody knows. Ten utwór jest taki bardzo dowcipny. Jego treść, tekst no, pochodzi z życia, jak zresztą wszystkich utworów. Opowiada o takiej klasycznej sytuacji, gdy podrywamy dziewczynę i w zasadzie nam się wydaje, że już wszystko jest, już wszystko okej, okay, już. A ona w pewnym momencie mówi, no może nie dzisiaj, może jutro, jeszcze nie jestem gotowa. Story Everybody Knows w takim funkowym stylu, nawiązującym stylistyką do tekstu. No, prześliczną solówkę zagrał Leszek Cichoński, który no, po raz kolejny pokazał, jak jest znakomitym gitarzystą, jak wspaniale na bluesowej frazie można zagrać różne rodzaje dźwięków, używać dźwięków spoza skal, frazować w różnorodny sposób. Posłuchajmy.

Pantarej. We współczesnym tłumaczeniu można powiedzieć I'm moving on. Ja płynę, wszystko płynie, ja się zmieniam, zmienia się moje życie. O tym B.B. King śpiewa w tym utworze. W naszej wersji na gitarze gra Jacek Jaguś. Jacek Jaguś no, jest gitarzystą, którego wszyscy znamy. Niezwykle ciekawym, jeżeli chodzi o stylistykę, bardzo sprawnym. Tutaj tą solówkę znakomicie zbudował, wprowadził stopniowy nastrój. No, jego frazowanie, brzmienie tutaj jest no, przykładem, no, jednym z najlepszych fraz bluesowych, jakie można zagrać. Na samo zakończenie taki delikatny akcent w hołdzie B.B. Kingowi. Także ta solówka jest wyjątkowo przemyślana, wyjątkowo fajnie zbudowana. Także wszyscy, którzy uczą się gry na gitarze, mogą tutaj z Jacka brać przykład, jak należy budować bluesowe frazy. Wewnątrz utworu Jacek Prokopowicz gra fragment solówki na organach Hammonda. I'm moving on.

Przedstawię grupę Dr. Blues BB King Tribute w składzie, w którym nagraliśmy razem płytę. Sekcja rytmiczna. Mariusz Bobek-Bobkowski. No, tego perkusisty nie trzeba przedstawiać wielbicielom metalu. Bobek jest filarem rytmicznym grupy Turbo. Jest to bardzo uniwersalny, znakomity perkusista o znakomitej technice uderzeniu, wyczuciu frazy, feelingu. No, groovy, które zagrał tutaj, no, brzmią tak motorycznie, tak stabilnie, że no, słuchanie jego i gra z nim jest jeszcze z tą przyjemnością. Jako ciekawostkę mogę dodać, że praktycznie żaden ślad na całej płycie, ponad 70 minut, zostało po prostu nagrane w 100% i może tam dwie nutki gdzieś trzeba było minimalnie przesunąć, co przy no, współczesnym technice realizacyjnej no, wręcz wydaje się niemożliwe. Łukasz Chojnacki, gitara basowa. To jest gitarzysta basowy, który w wielu projektach uczestniczy, pozostając zwykle w cieniu. Chciałbym podkreślić, że no, jego brzmienie i umiejętności gry na gitarze basowej są znakomite. Grał w składach między innymi z Martą Podulką, w składach gospelowych, popowych, jest muzykiem sesyjnym. No, znakomity basista. Jacek Winkiel, instrumenty klawiszowe. Tutaj słyszymy go głównie, gdy gra na pianie elektrycznym na tej płycie. Współpracuje na co dzień z Johnem Jamesem, czarnoskórym wokalistą, który od wielu lat mieszka w Poznaniu, grając na klawiszach właśnie w grupie Sick Life. Jacek Prokopowicz, no to jest postać znana miłośnikom bluesa w Polsce. No, warszawski keyboardzista, hammondzista. Jacka poznałem kilka lat temu podczas koncertu w Blue Note w Poznaniu. No i natychmiast znaleźliśmy wspólny język, no i potem zrodziła się przyjaźń, wspólne koncerty i no, z wielką przyjemnością zaproponowałem Jackowi współuczestnictwo w nagraniu tej płyty właśnie na organach Hammonda. Wszystkie brzmienia organów Hammonda, które usłyszycie, są źródłem, ich źródłem jest Jacek Prokopowicz. Sekcja dęta. Sekcja dęta zwykle jest w cieniu, to znaczy zwykle nie znamy nazwisk dęciaków, troszkę jakby są pewnym tłem. Tutaj znakomicie zagrali swoje partie Tomek Orłowski, Karol Wieczorek Tomek na trąbce, Karol Wieczorek na saksofonie tenorowym. Przygotowali także aranże do większości utworów, ponieważ aranże były inspirowane utworami oryginalnymi, ale nie były kopiami wiernymi. Także bardzo dziękuję Tomkowi i Karolowi za wielką pracę, którą wykonali przy przygotowaniu wszystkich aranży na sekcję dętą. I ostatni utwór z płyty BB King Tribute w hołdzie królowi bluesa. Jest to utwór skomponowany przez Trade Martina. Typowo uduchowiony tekst. Przynieś pokój światu, nieśmy pokój światu, obojętnie kim jesteśmy. Gospelowy klimat, jeszcze wzbogacony w naszym wykonaniu przez chór gospel. Piotr Kałużny gra solówkę na fortepianie, Marcin Kajper niezwykle ekspresyjnie na saksofonie tenorowym. No i ja mam przyjemność tutaj wykonywać partię gitarową. Przesłanie oczywiste, pozytywne i właśnie tym utworem postanowiłem zakończyć tę płytę. Przesłaniem nieśmy pokój światu, nie kłóćmy się, bądźmy wszyscy razem. To przesłanie dotyczy narodów, nacji, kogoś z sąsiedztwa, współpracowników, kolegów, przyjaciół. Po prostu nieśmy pokój światu. Bring peace to the world.

0: Dziękuję, Janku, za zaproszenie do audycji. Bardzo przyjemnie było mi tutaj z wami się spotkać, przedstawić płytę B.B. King Tribute, z której jestem bardzo dumny. Bardzo dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy wzięli udział w realizacji. Razem łącznie było to około 30 muzyków. Przemek Krzyżyński, który realizował dźwięk. No było to duże przedsięwzięcie. W czasie realizacji nawet bałem się, że może się nie udać. Czasami ten harmonogram wyglądał bardzo, bardzo niebezpiecznie, ale no koniec wieńczy dzieło i możemy tej płyty słuchać. Dziękuję wam wszystkim.
1: This is Chris Rea, you're listening to Radio Baobab.

Nowaliki spod baobabu. Nowaliki spod baobabu, czyli w Radiu Baobab nowe nagrania ze świata. Z kraju i ze świata, mogę powiedzieć, bo w tym wydaniu będzie też trochę o naszych rodzimych i europejskich, bo jakoś tak chyba w większości w przeszłości mówiłem w tym cyklu o nowościach z Atlantyku. No a teraz będzie troszkę inaczej. I na koniec zresztą będzie jedna nie tyle nowalijka, ile nowalija, bo to będzie prawdziwa piguła nowalijkowa. A zacznijmy od nowalijki rodzimej, czyli od nowego albumu grupy JJ Band. Płyta nosi prosty tytuł 2021. Promuje tę płytę bardzo ładna piosenka Jacka Jagusia zatytułowana Cudowny Świat.

0: Cudowny świat, nowa piosenka Jacka Jagusia, współlidera zespołu JJ Band z płyty zatytułowanej 2021. Także wiosną 2021 roku ukazał się nowy, no dosyć wyczekiwany, bo on rzadko robi własne płyty, a więc nowy album Steve'a Cropera, słynnego kolonela, artysty, który swoją gitarą, a także swoją sztuką wymyślania ładnych piosenek ukształtował w pewnym stopniu współczesną, no, czyli dwudziestowieczną muzykę blues, soul, soul, blues, czy też po prostu soul. Ten album Steve'a Cropera nosi tytuł Fire It Up i oto z niego nagranie tytułowe.
1: Hi, this is Steve Cropper, guitar player with Bucatini MGs and the Blues Brothers, and you're listening to Bow Bow.

Nie próżnuje też bracia i siostry Billy Gibbons, podczas gdy jego koledzy z grupy ZZ Top wydają się być raczej niespecjalnie zainteresowani nagrywaniem, o tyle Billy Gibbons jest aktywny. Występuje jako artysta towarzyszący innym w ich projektach solowych, no a teraz właśnie latem 2021 roku ukaże się jego solowy album, kolejny już zatytułowany Hardware. Kilka nagrań z tej płyty już prezentowałem w różnych audycjach Radia Baobab, a teraz pora na nagranie zatytułowane My Lucky Card, Billy F. Gibbons.

Wydaje się, że największym wydarzeniem nowaligowym maja 2021 roku może być nowy album grupy The Black Keys, zatytułowany Delta Cream. To bardzo bluesowa płyta, bardzo też taka korzenna i sięgająca do tej tradycji bluesa współczesnego, acz bardzo zakorzenionego w przeszłości, bluesa spod znaku na przykład R.L. Burnside'a. Oto właśnie jego kompozycja Going Down South z albumu Delta Cream, albumu grupy The Black Keys.

Kolejne nagranie też nawiązuje poniekąd do The Black Keys, bo to jest dzieło niesamodzielne, ale współdzieło Dana Auerbacha, podpory grupy The Black Keys. Auerbach zabrał się za pozostawione przez świętej pamięci Tony'ego Joe White'a nagrania przez tego artysta niedokończone i sformował z nich piękną płytę. Piękną, mówię to z pełnym przekonaniem. Album nosi tytuł Smoke from the Chimney i oto z tej płytki nagranie zatytułowane Del Rio, You're Making Me Cry. Tony Joe White.

leaves that don't rain enough to settle the dust. But there

I kolejna nowalika europejska, czyli cukero, cukero sugar fornaciari. I to jest trochę powrót do jego poprzedniego albumu zatytułowanego DOC, no ale tym razem ten album jest poszerzony o szereg nagrań akustycznych, w związku z czym ta płyta nosi tytuł In Acustico DOC and More. Właśnie z tej płytki posłuchamy teraz Love is All Around, Cukero.

Johna Kingfisha Ingrama, w skrócie zwanego Kingfishem. Na razie znamy tylko jedno nagranie. Wiemy, że współproducentem tego albumu jest Tom Hambridge, któremu poświęcałem niedawno całą audycję Pierwszy Odcień Bluesa. Posłuchajmy, jak Hambridge z Kingfishem śpiewają utwór zatytułowany 662.

Rozpoczęliśmy od nowaliki krajowej i teraz kolejna, czyli pierwszy solowy album Sebastiana Riddla. To płyta, którą zrealizował wspólnie z kwartetem smyczkowym Piotra Steczka, a także z kilkoma swoimi przyjaciółmi z okolic bluesowych. Płyta nosi tytuł po prostu Radio Sessions i jest bardzo, bardzo odległa od tego, do czego przyzwyczaił nas Sebastian Riddle jako lider grupy Cree. To bardzo kameralna, bardzo melodyjna i w zasadzie prawie w pełni akustyczna płyta. Bardzo do niej zachęcam, bo to jest nowe oblicze Sebastiana Riddla. Zawiera ona głównie nowe kompozycje, ale kończy tę płytę nawiązanie do twórczości ojca Bastka, czyli do Ryszarda Riddla, który wspólnie ze świętej pamięci Pawłem Bergerem napisali utwór zatytułowany Modlitwa 3, czyli Pozwól mi. I to jest absolutnie nowa, odmienna od oryginału wersja Sebastiana Riddla.

I na zakończenie tych nowalijek spod baobabu dochodzimy do nowalii, bo to jest bardzo potężna nowalijka. Stoi za nią nasz dobry znajomy z Norwegii. Dobry znajomy, bo występował i na Suwałki Blues Festival, i na Rawie Blues, Knut Reiersrud, który ze swoim zespołem, a także z Orkiestrą Symfoniczną Radia Norweskiego zrealizował album zatytułowany New World, Nowy Świat. Przyzwyczaił swoich fanów Knut Reiersrud do tego, że nie jest takim standardowym artystą typu gitara, wokal, trochę bluesa, trochę rocka. Penetruje bardzo różne rejony muzyki współczesnej i nie tylko. W 2012 roku nagrał album z towarzyszeniem kwintetu smyczkowego i w repertuarze tej płyty znalazły się utwory Schuberta i Brahmsa, a tym razem zabrał się za dwa wielkie dzieła symfoniczne, czyli za 9. symfonię Dworzaka i 7. Beethovena. Album składa się właśnie z dwóch części. Części poświęconej Dworzakowi i części poświęconej Beethovenowi. Każda z nich trwa ponad 20 minut. No, stąd też pozwoliłem sobie nazwać tę część nowalią, a nie nowalijką. To jest przedsięwzięcie bardzo ciekawe, interesujące. Nie tylko, jak sądzę, dla fanów dobrej, około bluesowej gitary, ale także dla tych, którzy lubią, jak artysta niezwiązany z muzyką klasyczną kombinuje wokół wielkich dzieł klasyki. Oddaję Państwa na 20 minut w objęcia 9. symfonii Dworzaka w wykonaniu Knuta Reiersruda z jego zespołem oraz Norweskiej Orkiestry Radiowej. To były nowaliki spod baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa melduje się w Radiu Baobab, a wraz z bielszym odcieniem bluesa Jan Chojnacki, który w tym wydaniu postanowił zajrzeć na swoje ulubione nagrania 2023 roku. Jaką metodą? Ano taką, że mam bibliotekę moich wszystkich nagrań złożonych na tak zwanym twardzioszku. Jest tam tego chyba z 250 tysięcy w tej chwili poszczególnych piosenek, no ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że od czasu do czasu, kiedy coś nowego pojawia się i zostaje wtłoczone do tej biblioteki, zaznaczam sobie w mojej bibliotece iTunes gwiazdeczkami te nagrania, które podobają mi się jakoś szczególnie. Gradacja jest od 1 do 5 i postanowiłem zajrzeć do tych elektronicznych tabelek i stwierdzić, jak w pierwszej połowie 2023 roku kształtowały się moje muzyczne gusta. Jest pewne zaskoczenie, bo w pierwszej połowie 2023 roku nie udało mi się oznaczyć żadnego nagrania 5 gwiazdkami. No więc polecimy po tych, które zostały oznaczone 4. Jest ich dosyć sporo, no ale czasowe ograniczenie audycji, czyli godzina z niewielkim hakiem, sprawia, że może się zmieścić 10 do powiedzmy 12 czy 13 nagrań. Ułożyłem więc sobie program tej audycji właśnie w oparciu o owe 4 gwiazdki. I nie będzie to żaden top, bo kolejność jest dosyć swawolna, dowolna i nie oznacza, że któreś z nagrań jest jakoś szczególnie przeze mnie wyróżnione. No poza tym jednym, którym chciałbym rozpocząć audycję, bo będzie to nagranie Lucindy Williams, na której płytę czekałem szczególnie, bo też Lucinda, jak zapewne Państwu wiadomo, przeżywała trudny okres zdrowotny i niektórzy myśleli, że może nie uda jej się wrócić do pełnej kondycji wykonawczej, a tymczasem okazało się, że jednak udało się. No i album zatytułowany Stories from a Rock'n'Roll Heart przyniósł kilka rzeczywiście bardzo dobrych nagrań. Z tego albumu wybrałem Let's Get the Band Together. To jest nagranie, które rozpoczyna tę płytę i mówi właśnie o tym, że nadszedł czas, żeby wrócić do pełnej kondycji i do bliskiego kontaktu ze słuchaczkami i słuchaczami. Lucinda Williams, Let's get the band together.

Wśród tych kilkunastu piosenek, które zaprezentuję w tej audycji, a które okazały się być moimi poniekąd faworytami w pierwszej połowie 2023 roku, są takie powroty. Powroty, na które czasami się czekało, a czasami po prostu okazało się, że artysta, który hen kiedyś w przeszłości trafiał do moich uszu, teraz po nastu albo i nawet kilkudziesięciu latach powrócił znowu. Do tych właśnie artystów należy Ural Thomas, artysta soulowo-bluesowy, który niewielkie zresztą, ale jakieś tam sukcesy odnosił na przełomie lat 60. i 70., no a potem zniknął z horyzontu i dopiero w XXI wieku, już po 2010 roku, dzięki przyjaznym działaniom dobrych ludzi, powrócił na scenę i do studiów i okazało się, że jest to powrót niezwykle udany. Ural Thomas i zespół The Pain zrealizował album zatytułowany Dancing Dimensions i właśnie z tego albumu teraz usłyszymy jeden z moich faworytów. Tytuł Heaven, Niebiosa.

Wśród tych artystek i artystów, na których nagrania czekałem od pewnego czasu, jest też Tracy Nelson. Można użyć takiego feminatywu, że jest to weteranka sceny muzycznej około bluesowej, no ale przede wszystkim to jest artystka, która zawsze wnosiła ożywiający puls i tak też się stało w 2023 roku, kiedy ukazał się album Live Don't Miss Nobody. Jest tam kilka bardzo przypadających mojemu gustowi nagrań, a ja wybrałem duet Tracy Nelson z Jontaviusem Willisem. Nagranie nosi tytuł Your Funeral and My Trial.

go niesłychanie oryginalny i także przypadający moim gustom głos. Ale tym razem Raoul Malo nagrał album instrumentalny w zasadzie, zresztą nadał mu taki tytuł, który od razu to sugeruje. Tytuł tej płyty brzmi Say Less, czyli Mów Mniej. Ale Raoul Malo to także jest zawołany gitarzysta. I oto właśnie z owego albumu instrumentalny numer zatytułowany Para los Muertos, czyli dla zmarłych.

No i kolejne nagranie, które oznaczyłem sobie czterema gwiazdkami wśród tych, które wzbudziły moją uwagę w pierwszej połowie 2023 roku. Kolejne, którego wykonawczyni, no nie jest typową wykonawczynią dla cyklu Bielszy Odcień Bluesa, bo mówię tutaj o Brandi Carlile, artystki, która porusza się na pograniczu popu, rocka i country, ale przecież w zasadzie wszystkie te kierunki korzystają z tego, co kiedyś przed laty zaszczepił blues w świadomości wykonawców i słuchaczy. Oto Brandi Carlile w utworze Broken Horses.

No po tych nagraniach, które, jak już mówiłem, troszkę wymykają się standardom pierwszego odcienia bluesa, będą dwie pozycje, które są jak najbardziej osadzone właśnie w tym gatunku i w tym klimacie. Get Your Back Into It to tytuł albumu zrealizowanego przez Nicka Mossa, znakomitego chicagowskiego gitarzystę, wokalistę, bandlidera i kompozytora. Do współpracy przy tym albumie Nick Moss zaprosił świetnego harmonikarza Denisa Grinnellinga. I oto właśnie w ich wykonaniu z albumu Get Your Back Into It tytułowe nagranie.

I kolejny artysta wyrastający ze współczesnego mainstreamu elektrycznego bluesa. Monster Mike Welch. To też będzie tak, jak to Państwo lubią czasami nazywać, typowy blues. No i może właśnie tego trzeba od czasu do czasu słuchać i utwierdzać się w przekonaniu, że te podstawy są zawsze atrakcyjne. Oto z albumu Nothing But Time, wydanego w pierwszej połowie 2023 roku, Monster Mike Welch w nagraniu 10 Years Ago.

Trochę się martwiłem, przeglądając te moje ulubione nagrania z pierwszej połowy 2023 roku, że może wśród nich zabraknąć coś, co zostało zrealizowane w Polsce. Ale tutaj przyszedł z pomocną inwencją twórczą Maciek Sobczak, który wspólnie z Przemkiem Ślużyńskim postanowił nawiązać do znakomitych tradycji okołobluesowych środowiska poznańskiego i zrealizował album zatytułowany Blues Tales, firmowany przez formację Big Water. I właśnie z tego albumu kompozycja Maćka Sobczaka i on w roli głównej jako gitarzysta i wokalista w nagraniu Thin Line.

Myślę, że nagranie Government Mule no, w sposób oczywisty dosyć musiało trafić do grona tych, które wyróżniłem czterema gwiazdkami spośród wydawnictw pierwszej połowy 23 roku. Album Peace Like a River to oczywiście przede wszystkim domena Warrena Haynesa, który dostarczył tutaj prawie 100% materiału, no i zaprosił do współpracy swoich przyjaciół. Z albumu Peace Like a River posłuchamy utworu Dreaming Out Loud. Tu towarzyszą muzykom Government Mule, Ivan Neville i Ruthie Foster.

0: Nie znalazłem wśród moich faworytnych nagrań z pierwszej połowy 23 roku żadnego nagrania The Rolling Stones, ale muszę powiedzieć, że przynajmniej dwa, a może nawet trzy chyba utwory skomponowane przez Jaggera i Richardsa w innych wykonaniach doczekały się czterech gwiazdek. Wśród nich jest też słynne It's Only Rock and Roll But I Like It w dubeltowym wykonaniu Brothers Osborne i Warren Treaty. Utwór ten pochodzi z albumu zatytułowanego Stone Cold Country.
1: Anybody got any whiskey?

No i na koniec zostawiłem sobie taką wiązankę aż trzech nagrań, dosyć krótkich, bardzo żywiołowych, bardzo przepojonych energią z okolic boogie i rock. I będą to trzy nagrania Chrisa Jansona. Być może świadczy to o mojej prostej, dosyć nieskomplikowanej muzycznej naturze, ale takie nagrania właśnie w takich dawkach sprawiają, że mój nie najmłodszy już organizm zaczyna funkcjonować żwawiej i optymistyczniej. No i mam nadzieję, że także Państwu przypadnie ta wiązanka nagrań Chrisa Jansona do gustu na zakończenie pierwszego odcienia bluesa. Outlaw Side of Me, Honky Tonk Minute i Rowdy Gentleman. Oto trzy razy Chris Jansen. Był to pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie tej audycji będzie wydaniem monograficznym. Na czym ta monografia będzie polegała? A o tym za chwilę. Ale zacznę od tego, co natchnęło mnie taką ideą. Otóż na początku czerwca 2024 roku ukazuje się płyta grupy Kaktus. No, niezmiernie zasłużony zespół dla historii muzyki okołobluesowej. A ta płyta nosi jeszcze dodatkowo bardzo bluesowy tytuł Temple of Blues, czyli Świątynia Bluesa. To będzie album, w którym Kaktus wraca do swoich korzeni, w sensie znacznej części repertuaru, ale także wraca do podkreślenia swojego znaczenia w historii muzyki poprzez zaproszenie do współpracy wielu znakomitych współczesnych muzyków. O kim mówimy? No, na przykład będzie Tim Ripper Owens z Judas Priest, będzie David Lee Roth, będzie Joe Bonamassa, będzie także Ted Nugent, Billy Sheehan, Vernon Reid, no i także będzie Warren Haynes. I przy Warrenie Haynesie się zatrzymajmy, bo jemu będzie poświęcona ta właśnie audycja. Czyli przyjrzymy się działalności nagraniowej Warrena Haynesa na przestrzeni dwóch dziesięcioleci XXI wieku i to nie w kontekście jego stałych kontaktów, jak chociażby z grupą The Allman Brothers Band, czy oczywiście z Government Mule, ale chodzi o jego współpracę z innymi przyjaciółmi, która jest bardzo obfita. Może nie dorównuje Warren Haynes w tej swojej aktywności Joe Bonamassie, ale myślę, że w kontekście ostatnich 20 lat można liczyć na dziesiątki, jeżeli nie setkę różnych nagrań Warrena Haynesa z innymi muzykami. No a teraz wracam do Kaktusa, z którym Warren Haynes nagrał No Need to Worry.

No Need to Worry, Cactus z Warrenem Haynesem, rok 2024, a teraz cofnijmy się do 2006 roku, kiedy to Peter Frampton opublikował swój album zatytułowany Fingerprints. No i tutaj spotkał się Peter z Warrenem i razem wykonali utwór o bardzo bluesowym tytule Blues.

Warren Haynes wielokrotnie wychwalał w swoich wypowiedziach Elvina Bishopa i traktuje go jako jednego ze swoich wzorców gitarowych, zwłaszcza jeśli chodzi o tę taką korzenność elektrycznego białego bluesa. Elvin Bishop na swojej płycie Blues Rolls On zaprezentował tytułowy utwór z tego właśnie albumu z udziałem Warrena Haynesa.

Oczywiście Warren Haynes nie tylko w czysto takich korzennie bluesowych przedsięwzięciach się pojawia jako muzyk towarzyszący. Udziela się także i w płytach, no, powiedziałbym, rockowych i oscylujących wokół jazzu, czy też nawet czasami popu. No i trafił się także epizod związany z muzyką Zydeco. Buckwheat Zydeco zaprosił Warrena do nagrania albumu Lay Your Burden Down. Oto tytułowe nagranie z tej płyty. Warren Haynes i Buckwheat Zydeco.

Mówiłem o różnych konfiguracjach muzycznych, w których Warren Haynes sprawdza się jako muzyk towarzyszący. Tym razem sięgamy do nagrania Billa Evansa. Ale nie jest to ten Bill Evans, ta legenda muzyki jazzowej, tylko dużo później urodzony, bo w 1958 roku, Bill Evans, saksofonista, który no, dzieli swoją sztukę pomiędzy rhythm and bluesem, bluesem, trochę także soulem, i nagrywa własne płyty. Album Rise Above, rok 2016, i tytułowe nagranie z tej płyty z udziałem Warrena Haynesa.

Warren Haynes nie tylko jako solista jest znanym i cenionym specjalistą, także jako producent, współproducent, czy też nawet odkrywca, jak to się ładnie mawia, talentów. Można powiedzieć, że on przyczynił się do odkrycia talentu niezwykłego Marcusa Kinga. A Marcus skorzystał nie tylko z umiejętności producenckich Warrena Haynesa, ale także ukrasił swoją pierwszą płytę zatytułowaną po prostu The Marcus King Band udziałem Warrena Haynesa w nagraniu zatytułowanym Virginia.

Blues Traveler. No, nazwa ogromnie bluesowa, chociaż oryginalnie w początkowym okresie działalności Blues Traveler w zasadzie był bardziej skierowany w stronę amerykańskiego rocka niż w stronę bluesa. Ale w 2021 roku ukazał się wreszcie album zespołu Blues Traveler, który był no, czysto bluesowym przedsięwzięciem. Nosił tytuł Traveler's Blues i wśród wielu zaproszonych gości znalazł się także Warren Haynes, którym zespół Traveler's Blues wykonał słynne Sitting on Top of the World.

No, przeszła wreszcie kolej na kobietę, która skorzystała z niezwykłych umiejętności gitarowych Warrena Haynesa. Tą kobietą jest Dolly Parton, która w 2023 roku ukazał się jej już w tej chwili bardzo słynny album zatytułowany Rockstar, wypełniony po brzegi udziałem znakomitości świata muzyki, nie tylko z kręgu rocka, nie tylko z kręgu country, ale także z kręgu bluesa. Oto Dolly Parton we własnej kompozycji z Warrenem Haynesem. I want you back.

Gitarzysta i wokalista Larry McCrae to równolatek Warrena Haynesa. Obaj urodzili się w kwietniu 1960 roku. Posłuchajmy równolatków w nagraniu pochodzącym z płyty Larry'ego McCrae'a. Album nosił tytuł Blues Without You, ukazał się w 2022 roku, a znalazło się na nim nagranie, w którym usłyszymy obu tych muzyków, czyli Larry'ego McCrae'a i Warrena Haynesa. Down to the Bottom.

Johnny Winter wielokrotnie spotykał się z Warrenem Haynesem i na estradzie, i także w studiach. Na płycie Johnny'ego Wintera z 2011 roku, na albumie zatytułowanym Roots, no także gościł Warren Haynes. Ale do tego wydania pierwszego odcienia bluesa wybrałem nagranie Memory Pain, znane z repertuaru Johnny'ego Wintera, ale pomieszczone na albumie poświęconym pamięci tego fantastycznego gitarzysty, na albumie, który zrealizował jego brat Edgar Winter i nazwał tę płytę Brother Johnny. Oto Warren Haynes i jego gitarowa wersja Memory Pain.

I na zakończenie tego krótkiego przeglądu działalności Warrena Haynesa jako uczestnika nagrań innych artystów, Jake Shimabukuro. No, ci z Państwa, którzy słuchają moich audycji w różnych mediach, wiedzą, że Jake Shimabukuro gościł wielokrotnie w tychże właśnie audycjach. To jest najbardziej rozpoznawalny chyba na świecie wirtuoz gry na ukulele. W 2021 roku Jake Shimabukuro nagrał album Jake and Friends, do którego zaprosił wielu znakomitych artystów związanych z różnymi stylami współczesnej muzyki. Znalazł się wśród nich także Warren Haynes, z którym Jake Shimabukuro wykonał rozbudowaną, prawie 13-minutową kompozycję zatytułowaną On the Road to Freedom. Warren Haynes i Jake Shimabukuro. A ja mówię dziękuję i informuję, że to był pierwszy odcień Bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy w Bielszym odcieniu bluesa i to jest, od razu uprzedzam, świętojańskie wydanie Bielszego odcienia bluesa, bo akurat tak się złożyło, że 24 czerwca w 2021 roku wypada w czwartek, więc nic innego nie przyszło mi do głowy poza tym, żeby poświęcić te nasze bluesowe spotkanie właśnie Jankom. Jankom, czyli głównie rzecz biorąc jednak Johnom, bo niewiele jest piosenek o Janków w polskim okołobluesowym graniu, chociaż będzie pewien wyjątek, do którego za chwilę dojdziemy. Ale na razie zaczynamy od Johnnych. Oczywiście pierwsza, najprostsza myśl, Johnny B. Good, no bo to jest taki sztandarowy, powiedziałbym, jankowy numer i zawsze się też sprawdza, no bo jest przepojony tą niesłychaną rock'n'rollową atmosferą, którą dostarczył światu Chuck Berry. Ale nie chcę iść takim najprostszym tropem, żeby oryginałami tutaj lecieć, no więc postanowiłem wybrać z tego ogromnego zbioru piosenek Johnny B. Good w wykonaniach pozaautorskich Johnny'ego Wintera. No bo po pierwsze, że on Johnny, a po drugie, no że to jest rzeczywiście fantastycznie dynamiczne wykonanie. Johnny B. Good, Johnny Winter.

Jeszcze jedna uwaga na marginesie wydania świętojańskiego. Otóż mogłoby się wydawać, że John the Revelator to jest taki też podstawowy dosyć numer z katalogu żelaznych bluesowych pieśni, no ale przecież John the Revelator to jest Jan Ewangelista, a 24 czerwca święcimy imieniny Janów, których patronem jest Jan Chrzciciel. No więc lecimy z Janem Chrzcicielem i z Johnem Winterem raz jeszcze. To będzie jego dedykacja do gitary. Johnny Guitar, Johnny Winter.

I ponownie teraz zatrzymamy się przy tytule Johnny Guitar, ale będzie to wersja absolutnie odmienna i w klimacie, i w wykonaniu, bo wykonawcą będzie Eric Clapton, a ten utwór przede wszystkim spopularyzowała w wersji instrumentalno-wokalnej Peggy Lee. Ale tutaj Clapton zademonstruje wersję czysto instrumentalną. To jest dosyć rzadkie nagranie Claptona, bo nie występuje ono na żadnym standardowym, że tak powiem, wydawnictwie, bo albo zostało ono pomieszczone jedynie jako bonus na japońskim wydawnictwie płyty Reptile, albo też po prostu jest dostępne na takim maxi singlu, który został wydany przy okazji płyty Reptile. Tam wiodącą piosenką był utwór zatytułowany I Ain't Gonna Stand For It, a do tego właśnie został dołączony utwór instrumentalny zatytułowany Johnny Guitar. Eric Clapton.

Teraz oddamy głos paniom, które o Jankach będą śpiewały i będzie to taki bloczek bardzo zróżnicowany, bo jako pierwsza wystąpi Sara Jarosz, no, nasza dziewczyna zza Atlantykiem, można powiedzieć, we własnej piosence Johnny. Potem będzie Gillian Welch w czymś bardzo stonowanym i balladowym, ale za to jakże pięknie Jankom dedykowanym. Johnny Dear. To będzie, jak mówię, Gillian Welch. No a jako trzecia wystąpi, jak zawsze, dosyć dynamiczna Imelda May, która zaśpiewa Johnny Gotta Boom Boom.

Wspominałem, że z Jankami w polskich okołobluesowych nagraniach jest dosyć kiepsko, no ale znalazłem oczywiście. I to jest dosyć znane nagranie grupy SBB, zatytułowane po prostu Janek. No piękny tytuł, więc posłuchajmy. SBB.

O Jankach zazwyczaj śpiewa się i gra pozytywnie, no ale bywają też takie, w których trochę krytycznie autorzy i wykonawcy odnoszą się do jankowego istnienia. I będą teraz trzy nagrania właśnie takie, no z lekkim przymrużeniem oka, ale jak gdyby niekoniecznie wychwalające Janka. Po pierwsze Janek Kocino, czyli Janek Świntuch, bo Kocino to w gwarze takiej Hispano, to właśnie jest taki troszkę świntuszek. Wykonawca zespół The 44s z Kidem Ramosem na gitarze w roli głównej. Potem wystąpi Taj Mahal, który zaśpiewa i zagra Johnny Too Bad. No a na koniec Johnny B. Bad, czyli takie satyryczne odniesienie do Johnny B. Good, Johnny'ego Wintera i Chucka Berry'ego, o którym rozpoczęliśmy nagranie, a Johnny B. Bad wykona Mango Jerry.

Jeszcze chwila o Jankach, którzy nie potrafią tańczyć. Johnny Can't Dance. To jest nagranie mojego dobrego kolegi z festiwalu Rava Blues, czyli CJ Cheniera. Oto Johnny Can't Dance, oczywiście w wersji Zydeco.

Jednym z moich ulubionych nagrań dotyczących imienia Johnny jest nagranie Colina Jamesa z takiego albumu Rooftops and Satellites z 2009 roku i nosi ono tytuł Johnny Coolman. Każdy z Janków może sobie owo Coolman dostosować do swoich potrzeb i niekoniecznie trzeba wsłuchiwać się w tekst Colina Jamesa.

Ronnie Earl teraz zaprezentuje swój własny utwór zatytułowany Little Johnny Lee. No oczywiście ów Johnny Lee to jest John Lee Hooker, a w tym nagraniu Ronnie Earl demonstruje swoje umiejętności naśladownictwa stylistyki Johnny'ego Lee Hookera. Little Johnny Lee gra Ronnie Earl.

I teraz kolejny bloczek, będą dwa nagrania o tym samym tytule, Johnny Boy, ale oczywiście jak to się przyjęło w pierwszym odcieniu bluesa, będą bardzo zróżnicowane. Pierwsze wykonanie Johnny'ego Boya to gitara Henryka Freischladera, znanego nam z występów w Polsce, znakomitego gitarzysty, który na płycie dedykowanej Garemu Moore'owi zatytułowanej Blues for Gary pomieścił właśnie taką sklasycyzowaną wersję Johnny Boy. A na drugim biegunie Johnny'ego Boya, bo będzie to wykonanie absolutnie w innym klimacie utrzymane, usłyszymy zespół Mississippi Heat z płyty Handyman, Johnny Boy i wirtuos harmonikowy Pierre Lacocque.

Ta świętojańską edycję pierwszego odcienia bluesa zakończymy czymś, co aż się prosi, żeby było kodą do takiego właśnie zestawu nagrań. Będzie to Bye Bye Johnny i będzie to niejako klamerka, bo będzie to kompozycja Chucka Berry'ego, ale oczywiście w wykonaniu nietypowym. Bob Dylan z Tomem Pettym i zespołem The Heartbreakers wykonają na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Bye Bye Johnny. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

są, dbaj o miłość. Miłość to, to kruchy kwiat. Nozią w środku serca grzeją swoim ciałem. Miłość to powiotki kwiat. Kwitnie tylko wtedy,

wkładki możesz zważyć. Twoim zimnym wzrokiem miłość to kruchy.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jan Chojnacki wita w Bielszym odcieniu bluesa, co pewnie nie jest specjalną niespodzianką, ale niespodzianką może być to, że w tym wydaniu będzie mowa o grupie The Rolling Stones. Głównie ze względu na długowieczność tego zespołu zwróciłem uwagę na pewne okoliczności, które dotarły do mnie za pośrednictwem internetu. Otóż, jak wszystkim zapewne wiadomo, 12 lipca 1962 roku w londyńskim klubie Marquee miał miejsce pierwszy oficjalny koncert The Rolling Stones. To było 60 lat temu, mierząc od 2022 roku. No i w związku z tym różne okolicznościowe zabiegi są czynione, zwłaszcza w ojczyźnie Stonesów, czyli w Wielkiej Brytanii. Na przykład BBC przygotowało na 12 lipca 2022 roku premierę dokumentalnych 4 filmów, w których każdy z oficjalnych członków The Rolling Stones będzie opowiadał o historii tego zespołu widzianej z perspektywy danego muzyka. Dlaczego 4? Ano dlatego, że będzie również wykorzystana do jednego z tych filmów archiwalna część materiałów zachowanych jeszcze za życia Charlie'ego Wattsa. No bo oficjalnie The Rolling Stones przez wiele, wiele lat to było 4 muzyków. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood i Charlie Watts. A ja sobie tak pomyślałem, że Stonesi pewnie jednak nie odnieśliby aż takiego sukcesu na przestrzeni owych 60 lat, gdyby nie współpraca wielu innych artystów, którzy nigdy nie dostąpili zaszczytu bycia mianowanymi oficjalnymi członkami grupy The Rolling Stones. I w tej audycji chciałbym opowiedzieć pokrótce, a bardziej posłuchać nagrań tych artystów, którzy przyczynili się do statusu wiecznej supergwiazdy grupy The Rolling Stones, a nigdy nie zostali oficjalnie namaszczeni jako członkowie tej grupy. Pierwszy, który przychodzi mi na myśl, to Ian Stewart, pianista, aranżer, przez wiele, wiele lat także taki tour manager grupy The Rolling Stones. On, zdaje się, na początku nawet był oficjalnym członkiem zespołu, ale menadżer ówczesny, czyli Andrew Lou Oldham, uznał, że nie pasuje do imageu grupy The Rolling Stones, bo jest troszkę za mało chuliganem i takim jest troszkę urzędnikiem na scenie. No więc Ian Stewart, którego wszyscy członkowie zespołu, którzy do dziś żyją, wspominają z rozrzewnieniem, zawsze pozostawał w cieniu. Ale utrwalił się w pamięci nie tylko swoich ówczesnych kolegów zespołu, ale także brytyjskiego środowiska muzycznego jako ktoś bardzo dla tego środowiska istotny. Świadczyć o tym może chociażby nagranie, które teraz Państwo sobie przypomną. To będzie słynne Boogie with Stu grupy Led Zeppelin z albumu Physical Graffiti. Ten Stu to właśnie jest Ian Stewart. Zresztą daje o sobie znać w tym nagraniu także swoją żywiołową, pianistyczną sztuką.

Muzyka The Rolling Stones inspirowała, inspiruje nadal wielu artystów. Jednym z nich był już od początku lat 80. George Thorogood, słynny amerykański bluesrockowy gitarzysta, wokalista i kompozytor. Nagrał nawet kiedyś taką płytę, która nawiązywała do twórczości The Rolling Stones, czyli do sławnego adresu 2120 South Michigan Avenue. George Thorogood zaprzyjaźnił się także z Ianem Stewartem i zaprosił go do nagrania jednej ze swoich takich najbardziej podstawowych płyt. W 1982 roku nagrali wspólnie album Bad to the Bone, który rozpoczynało nagranie Back to Wentzville. Na fortepianie grał Ian Stewart.

1972 roku, a więc 10 lat po premierze, zespół The Rolling Stones był już u szczytu sławy, ale też stał troszkę na rozdrożu, bo to był ten czas, w którym zmienił się ostateczny skład zespołu, bowiem odszedł na zawsze zresztą Brian Jones. Powstała w tym czasie płyta Let It Bleed, na której obok Briana Jonesa znaleźli się także muzycy, którzy później parokrotnie występowali z zespołem albo brali udział w jego nagraniach, no ale nigdy nie dostali stempelka z napisem "Jestem członkiem The Rolling Stones". W tym czasie modne były też takie ad hoc organizowane sesje nagraniowe, czy też po prostu towarzyskie spotkania. Jedno z takich spotkań zostało uwiecznione na albumie Jamming with Edward. Ten Edward to była ksywka Nickiego Hopkinsa, pianisty, aranżera, trochę też czasami wokalisty, który z grupą The Rolling Stones spędził dobrych kilka lat i uczestniczył w rozlicznych ich nagraniach. Był to też taki moment, w którym rozglądano się za następcą Briana Jonesa i jednym z takich kandydatów był Ry Cooder. Właśnie oni, Nicky Hopkins i Ry Cooder, uczestniczyli w owym Jamming with Edward obok Billa Wymana, Micka Jaggera i Charlie'ego Wattsa. I co grali? No grali bluesa, bracia i siostry. Proszę posłuchać, jak to towarzystwo wykonało słynny numer "It Hurts Me Too".

Na albumie Let It Be pojawił się także po raz pierwszy Bobby Keys, saksofonista, który w sumie spędził z zespołem The Rolling Stones 37 lat. Miał przerwę między 1974 a 1983, ale został z zespołem aż do swojej śmierci, czyli do 2015 roku. Bobby Keys był też muzykiem sesyjnym, towarzyszącym wielu innym słynnym wykonawcom. Ja najbardziej zapamiętałem z tego jego bogatego dorobku nagranie Call Me The Breeze, Lynyrd Skynyrd z albumu Second Helping. Tu wprawdzie Bobby Keys jest tylko jednym z trzech członków sekcji Dętej, no ale nagranie za to jest fantastyczne i pomnikowe. Call Me The Breeze, Lynyrd Skynyrd i Bobby Keys na saksofonie.

0: Mr. Breeze.
1: Żaden inny muzyk poza tymi, którzy są na okładkach i mówią o sobie, my jesteśmy prawdziwi Stonsi, nie spędził z tym zespołem tak długiego czasu jak Chuck Leavell, bo w 2022 roku obchodził 40-lecie swojej współpracy z grupą The Rolling Stones. No to myślę, że warto przypomnieć trochę szerzej poza Stonesową twórczość Chucka Leavella, który ma za sobą przecież też długi okres współpracy z The Allman Brothers Band, no i paroma innymi jeszcze zespołami amerykańskimi. Ale ja bym chciał dzisiaj przypomnieć dwa nagrania z solowej działalności Chucka Leavella. W 2012 roku ukazał się album zatytułowany Back to the Woods. Z tej płytki usłyszymy standard bluesowy Me and Miss Streeter. No a drugie nagranie to też standard, czyli Statesboro Blues. To nagranie z kolei pochodzi z wydanej w 2018 roku płyty zatytułowanej Chuck Gets Big. To nagranie bardzo odbiega od pewnego standardu, do którego przyzwyczaił nas zespół The Allman Brothers Band, no bo też jest to wykonanie śpiewającego pianisty z dużym big bandem. Raczej ciekawostka, no ale Chuckowi Leavellowi to się należy.

Po 40 latach współpracy z zespołem Chuck Lavelle nie doczekał się jednak przyjęcia do ekskluzywnej grupy oficjalnych członków zespołu The Rolling Stones, podobnie zresztą jak i basista Daryl Jones, który jest związany z zespołem od 1994 roku. No więc też szmat czasu, a Daryl Jones nadal pozostaje w zasadzie tylko muzykiem sesyjnym i w koncertach, i w nagraniach. My natomiast poświęcimy mu aż 8 minut, prezentując dwa jego nagrania z innymi sławnymi wykonawcami okołobluesowymi. Oto Daryl Jones jako basista towarzyszący Ericowi Claptonowi i George'owi Harrisonowi w nagraniu Run So Far z albumu Journeyman. A dodatkowo jeszcze nagranie z kręgu nieco funkującej muzyki, które firmuje jeden z najbardziej znanych współpracowników Jamesa Browna, czyli Pee Wee Ellis. To będzie utwór o bluesowym tytule, ale o nieco funkowej strukturze.

Od 1989 roku z zespołem The Rolling Stones współpracuje Bernard Fowler. Głównie jako wokalista, ale czasami zdarza się też, że jest wykorzystywany w innych rejonach twórczości. Charlie Watts cenił sobie bardzo sztukę wokalną Bernarda Fowlera i zapewne dlatego wykorzystał go jako wokalistę prowadzonych przez siebie zespołów aż na dwóch long playach, dwóch albumach muzycznych. Z albumu Long Ago and Far Away przypomnimy teraz Charlie'ego Wattsa, któremu śpiewa Bernard Fowler w nagraniu In the Still of the Night, a do tego dołożymy jeszcze kolejne nagranie Bernarda Fowlera z innym niestonsowym już wykonawcą, czyli ze Skipem McDonaldem, znanym jako Little X. Tytuł bardzo bluesowy, I Got the Blues.

0: Przez prawie 10 lat śpiewał z grupą The Rolling Stones, czasami także coś podgrywał na gitarze, Blondie Chaplin. Urodzony w Afryce Południowej, kultywował swoją niezwykłą sztukę wokalną, a także nie tylko wokalną, w Stanach i w Wielkiej Brytanii i do dziś jest czynnym artystą. Z bluesowego dorobku Blondiego Chaplina zaczerpnąłem Long Distance Call, do którego nagrania Hubert Sumlin zaprosił wielu znakomitych artystów, m.in. także Erika Claptona. I w tym nagraniu usłyszymy właśnie tych dwóch artystów, czyli i Erika, i Blondiego Chaplina. Long Distance Call.
1: Okay. All right. You kicking off?

Przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones to byli ci czterej, czyli Mick, Keith, Ronnie i Charlie. Charlie Watts zmarł w 2021 roku i mogłoby się wydawać, że będzie to kres działalności The Rolling Stones, ale okazało się, że Steve Jordan, amerykański perkusista, producent, także kompozytor, stanowi godne zastępstwo Charlie'ego Wattsa w koncertach i miejmy nadzieję także nagraniach grupy The Rolling Stones. Pozostaje pytanie, czy Steve Jordan będzie mógł powiedzieć: jestem jednym z nich. Przyszłość pokaże. A na razie posłuchajmy na zakończenie tego cyklu poświęconego muzykom, którzy będąc w otoczeniu zespołu The Rolling Stones nigdy nie dostąpili zaszczytu uznania ich za członków tego ekskluzywnego grona. Dwa nagrania, w których Steve Jordan uczestniczy, a ja darzę ogromnym sentymentem. Z albumu Road to Escondido, czyli wspólnego przedsięwzięcia Ricka Claptona i J.J. Cale'a, Hard to Thrill. Oczywiście na perkusji gra tutaj Steve Jordan. I drugie nagranie, bardzo też wysoko notowane w moim osobistym zestawie utworów XXI wieku. To będzie Gravity Johna Mayera. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Ten bielszy odcień bluesa będzie w klimacie ołki. A cóż znaczy ołki? O tym za chwilę, ale wczujmy się w atmosferę.

Tulsa Shuffle, zespół The Tractors, a duszą The Tractors był Steve Ripley, gitarzysta, wokalista, bandleader, no a przede wszystkim Oki, czyli muzyk z Oklahomy. Generalnie mieszkańcy Oklahomy są określani, sami siebie tak określają, jako Okies. A termin ten został też przeniesiony do wielu zjawisk muzycznych, które na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zachwycały cały świat. Bo też niewątpliwie ta część Ameryki ma w sobie jakąś przedziwną moc, taką, która sprawia, że wywodzący się stamtąd muzycy wytwarzają bardzo specyficzny klimat. Taką wiodącą postacią jest oczywiście J.J. Cale. No, ale nie można też zapomnieć o Leonie Russellu, czy bardziej współcześnie o świetnym gitarzyście i wokaliście Vance Gill. A Steve Ripley to ktoś, kto skondensował w sobie, w swojej muzyce i w muzyce zespołu The Tractors, klimat Tulsy. Tulsa to jest miasto, które ma swoje niezwykłe miejsce w historii muzyki. Przede wszystkim pewnie dzięki temu, że Eric Clapton spopularyzował piosenkę Danego Flowersa Tulsa Time. Ale Tulsa opiewana jest także przez wielu innych artystów i nie tylko z dziedziny muzyki. No, chociażby dwa współczesne seriale telewizyjne, czyli Tulsa King ze Stallone i Mroki Tulsy z Ethanem Hawke. I właśnie serial z Ethanem Hawke, zatytułowany oryginalnie Lowdown, a w polskiej wersji zatytułowany Mroki Tulsy, skłonił mnie do zainteresowania się ścieżką dźwiękową tego właśnie serialu. Sam serial to coś pośredniego między kryminałem, dramatem, a taką troszkę mroczną komedią. Ethan Hawke gra dziennikarza o nazwisku Lee Rabon, który jest taką bardzo dziwną postacią balansującą między genialną dedukcją, czyli takim zmysłem tropiącym, a osobistym chaosem i rodzinnym, i takim codziennym. Ale serial przede wszystkim, można powiedzieć, że pachnie Oklahomą. Te detale miejskie związane z Tulsą, czyli rozgrzany asfalt, poranne mgły, zabudowania częściowo bardzo nowoczesne, częściowo bardzo już sfatygowane. W to wszystko świetnie wkomponowuje się muzyka. Muzyka w dużej mierze zapożyczona z doświadczeń wcześniejszych wykonawców, jak chociażby właśnie zespołu The Tractors i Steve'a Ripley'a, ale także ze współczesnych dokonań autora ścieżki dźwiękowej, czyli J.D. McPhersona, pochodzącego też z Oklahomy, urodzonego na przedmieściach Tulsy. Wrócę teraz na chwilę do Tulsa Shuffle, do nagrania, którym otwarłem to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, bo ma ono w sobie też niezwykłe fragmenty związane z udziałem fantastycznych gości, których The Tractors, a konkretnie Steve Ripley, zaprosił do nagrania tego utworu. Bo słyszymy tutaj slide gitarę Bonnie Raitt, jest także gitara J.J. Cale'a, na syntezatorze słychać w pewnym momencie Leona Russella, no a na perkusji grał tutaj Jim Keltner, czyli no, kwintesencja Oklahomy połączona z fantastycznym wsparciem
znakomitości muzycznych. I to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa będzie właśnie poświęcona muzyce z Oklahomy, częściowo też związanej ze ścieżką dźwiękową do wspomnianego serialu. Wspomniałem już J.D. McPhersona, czyli autora oprawy muzycznej, który wniósł także do tej ścieżki kilka swoich własnych numerów, między innymi pieśń zatytułowaną Head Over Heels. J.D. McPherson.

Oczywiście w serialu związanym z Oklahomą, a konkretnie też z Tulsą, nie może zabraknąć muzyki J.J. Cale'a, który przecież wielokrotnie nawiązywał do swoich korzeni z Oklahomy. Jego album nosił tytuł raz Oki, raz From Tulsa and Back. No i w tej ścieżce dźwiękowej znalazło się też kilka jego nagrań, między innymi i to If You Ever in Oklahoma, J.J. Cale.

Oklahoma ze swoim klimatem fascynuje też muzyków no, niezwiązanych w żaden sposób ani ze względu na miejsce urodzenia, ani na częste kontakty z tą właśnie okolicą. Takim muzykiem jest Keb Mo, który w 2019 roku zaprezentował album zatytułowany wręcz Oklahoma. W jednym z wywiadów Keb Mo opowiadał o tym, jak fascynowało go samo brzmienie słowa Oklahoma, podparte no, wyobraźnią muzyczną, bo przecież znał wiele dźwięków wywodzących się właśnie z tego stanu. Ale nie potrafił jakoś tego, z tej swojej fascynacji przełożyć na konkretną ścieżkę muzyczną, dopóki nie spotkał Dary Tucker, wokalistki też urodzonej w Oklahomie, która tę jego fascynację potrafiła oprawić tekstem. Tekstem, który zatytułowali wspólnie Oklahoma. Oto nagranie, które powstało z tej właśnie współpracy.

Jedną z najbardziej znanych postaci związanych z mainstreamem muzyki XX i też trochę XXI wieku jest Leon Russell. No, postać pomnikowa, można powiedzieć, w historii światowego rockowego i około bluesowego grania. Leon Russell wielokrotnie nawiązywał do swoich korzeni Oaky, a chyba najbardziej takim jednoznacznym tego dowodem jest utwór zatytułowany Home Sweet Oklahoma. Leon Russell.

Ta wędrówka szlakami muzyki z Oklahomy i Tulsy doprowadziła mnie też do wspomnienia mniej znanego artysty, który występuje jako Oklahoma Ole. Był muzykiem towarzyszącym wielu potentatom bluesowego środowiska. Był basistą Lowella Fulsona. Grywał także jako muzyk towarzyszący Etcie James, no a na początku XXI stulecia zaprezentował się też wreszcie jako samodzielny lider zespołu. Wyprodukował album zatytułowany Oko Now and Then i z tej jego płyty posłuchamy utworu It Ain't Me. Oto prawda o codzienności doświadczonego bluesmana z Oklahomy. Oklahoma Ole.

Teraz wracam do Steve'a Ripleya, czyli do lidera The Tractors i do takiego punktu odniesienia, jeśli chodzi o bluesowe koneksje z Tulsą i z Oklahomą. Posłuchajmy z płyty solowej Steve'a Ripleya, zatytułowanej po prostu Replay, utworu zatytułowanego jakżeż prosto i oczywiście Oklahoma Blues.

Wśród współczesnych seniorów gitarowego, bluesowego grania, którzy mogą poszczycić się tytułem Oki, jedną z wiodących postaci jest Elvin Bishop. On też ma w swoim repertuarze utwór zatytułowany Tulsa Shuffle, choć brzmi on zupełnie odmiennie od kompozycji Ripleya, którą zaprezentowałem na początku tej audycji. No bo w tym przypadku Tulsa Shuffle jest naznaczona niezwykłą osobowością Elvina Bishopa.

Oczywiście Oklahoma fascynuje nie tylko artystów z kręgu bluesa, ale także z kręgów innych dźwięków związanych z amerykańską kulturą muzyczną. Posłuchamy teraz wiązanki dwóch nagrań związanych z sferą country music. Tom T. Hall wykona utwór Tulsa Telephone Book, a The Western Swing Authority Oklahoma Stomp.

I jeszcze jedno nawiązanie do western swingu, tym razem moje ukochane Asleep at the Wheel. To będzie kompozycja George'a Straita zatytułowana Take Me Back to Tulsa. Zespół Asleep at the Wheel występuje tutaj jako orkiestra towarzysząca dwóm gigantom muzyki country, którymi są autor George Strait i Willie Nelson. Take Me Back to Tulsa.

starałem się uniknąć takich oczywistych oczywistości w tym przeglądzie nagrań odnoszących się do klimatu Oki, ale pomyślałem sobie, że Tulsa Time nie może zabraknąć w tym zestawie. Ale nie będzie to ta najbardziej znana i popularna wersja Eryka Claptona. Chociaż niejako to nagranie będzie z jego imieniem i nazwiskiem związane, bowiem zostało zarejestrowane podczas Eric Clapton Crossroads Festival w 2020 roku, kiedy to na scenie w roli głównej pojawił się Vince Gill, a towarzyszyli mu wokalnie i gitarowo Bradley Walker, Albert Lee i Jerry Douglas. Tulsa Time.

taką muzyczną agrafką spinającą zestaw muzyczny tego wydania pierwszego odcienia bluesa będzie powrót do utworu, który rozpoczął to spotkanie, czyli do The Tulsa Shuffle Steve'a Ripleya z zespołem The Tractors. The Tulsa Shuffle występuje na albumie The Tractors w dwóch wersjach, tej inicjującej płytę i tej zamykającej płyty. Ta zamykająca nosi tytuł The Tulsa Shuffle Revisited i niesie w sobie coś jeszcze, co dodatkowo miało oddawać atmosferę panującą w kręgu Steve'a Ripleya. Otóż utwór rozpoczyna i kończy gwar, który Steve Ripley nagrywał podczas przerw w koncertach The Tractors w swoim rodzinnym mieście. Proszę zatem spróbować nie wyłączać radyjek, a oczekiwać tylko momentu, w którym muzyka się wyłania, a potem delikatnie zapada ponownie w gwar. The Tractors i The Tulsa Shuffle. W aurę muzyki z Oklahomy próbował wtopić się razem z Państwem Jan Chojnacki. I był to pierwszy odcień bluesa.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.
1: Pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum.

Witam Państwa i bardzo się cieszę, że audycje, które wydawały mi się po prostu ze skromności trochę nudne, spotykają się z Państwa oddźwiękiem. Dostaję nawet w bardzo nowoczesnej, wirtualnej formie tak zwane e-maile z opiniami, ze sprostowaniami. Rozpoczyna się żywa, wirtualna dyskusja, na którą oczywiście w dalszym ciągu liczę. Rozpocząłem dzisiejsze spotkanie z Państwem od piosenki Jacka Mikuły i Agnieszki Osieckiej. Piosenki pod tytułem Proszę Sądu, napisanej, z tego co pamiętam, w roku 1977. A ten rok jest mi szczególnie bliski, jeśli chodzi o Jacka Mikułę, Agnieszkę Osiecką i wykonawczynię tej piosenki Marylę Rodowicz, ponieważ było to moje spotkanie z nimi, spotkanie prawie czteroletnie, które to spotkanie polegało na wspólnej pracy nad kształtem koncertów Maryli Rodowicz, ale nie tylko, ponieważ w roli tak zwanego konferansjera, ale zaraz powiem, konferansjera nie od sobie takiego, tylko konferansjera showmana, który robił różne rzeczy w koncercie, no po prostu w której to roli uczestniczyłem. Proszę Państwa, ten wspomniany przeze mnie duet kompozytorsko-autorski Jacek Mikuła i Agnieszka Osiecka uznaje za jeden z najwspanialszych autorskich duetów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Posłuchajmy jeszcze jednej piosenki, którą napisali w parze.

Słuchając tych piosenek, takich jak Proszę Sądu czy Barek w Santa Cruz, napisanych, tak jak już mówiłem, przez Jacka Mikułę i Agnieszkę Osiecką, myślę sobie, i to jest pewnie prawda, że są to piosenki znane Maryli Rodowicz, ale mniej znane. Z drugiej strony, jak pomyślę sobie o twórczości Agnieszki Osieckiej i Jacka Mikuły, i ich w parze, i oddzielnie, to po prostu zastanawiam się, czy w ogóle ta para wypuściła spod swoich piór jakieś piosenki nieznane. Bo z kolei w wykonaniu Maryli Rodowicz najpopularniejsze piosenki tego duetu autorskiego to były takie piosenki jak Sing Sing czy Damą Być, ale wszystko to zamyka się pewnym okresem zdecydowanej współpracy Maryli Rodowicz z Agnieszką Osiecką. Ta współpraca trwała chyba przez cały okres życia Agnieszki Osieckiej i wtedy, kiedy Maryla zaczęła śpiewać, zaczęła się praktycznie od początku, kiedy wstąpiła na estradę zawodową, a natomiast Jacek Mikuła współpracował efektywnie przez 4 lata, nie tylko jako kompozytor, ale również jako kierownik muzyczny zespołu Maryli Rodowicz, z którym wszędzie koncertowała. Z tego okresu znamy się najlepiej i muszę powiedzieć, że jak przypominam sobie te piosenki, to tak właściwie żal mi się robi trochę, że Jacek Mikuła wyjechał do Niemiec i wprawdzie wspaniale, ale gra w jednym z lepszych hoteli we Frankfurcie, w tak zwanym pianobarze, różne piosenki, głównie nie swoje, tylko te znane światowe. O Jacku Mikule opowiem jeszcze dzisiaj, powiem jeszcze dzisiaj parę słów, natomiast w tej chwili chciałbym zaprezentować piosenki innego kompozytora, którym Maryla była zafascynowana, zwłaszcza w momencie, kiedy on stworzył swój własny zespół instrumentalny, który został nazwany przez Ptaszyna Wróblewskiego, bo o nim mówię, został nazwany Chałturnik, i tenże zespół akompaniował Maryli na koncertach specjalnych, a na dodatek Ptaszyn dla Maryli skomponował 2 piosenki, które teraz chcę zaprezentować.

0: ktoś pokochał, znów kogoś ktoś pokochał. Ach, kiedy, kiedy do mnie mrugnie los.
1: Przyjemne piosenki, prawda? Brak takich teraz. Proszę Państwa, wspominając tamte czasy współpracy z Marylą Rodowicz, był to okres 4-letni i z zespołem Jacka Mikuły, muszę powiedzieć o takiej rzeczy. Dlaczego w ogóle sprawiało mi to ogromną przyjemność i satysfakcję, mimo że jeździliśmy w dość uciążliwe tak zwane trasy, czyli zatrzymywaliśmy się w jakimś dużym mieście i z tego dużego miasta wyjeżdżaliśmy codziennie na koncert do mniejszej miejscowości i stopniowo przez cały rok objeżdżaliśmy Polskę z koncertami, grając po kolei tereny poszczególnych województw. Pamiętam stacjonowanie w Poznaniu, w Gdańsku, w Katowicach. W Katowicach to chyba 2 miesiące nawet, z kilkudniową przerwą ze względu na ilość miejscowości. Dlaczego to tak miło wspominam? Po pierwsze, ta grupa to była grupa ludzi niesłychanie kreatywnych. Po drugie, Maryla wkładała w każdy koncert całą duszę, serce i wszystkie swoje umiejętności i nie wyrażało się to wyłącznie w stosunku takim zawodowym piosenkarki do publiczności, ale również w całej warstwie kreatywnej, która towarzyszyła koncertowi. To były koncerty wyreżyserowane, przygotowane, z dużą ilością przebiórek, kostiumów. Wszystko to było utrzymane w klimacie niesłychanie zabawowym. Była przygotowana choreografia, którą pieczołowicie wykonywała i Maryla, i jej fantastyczny chórek złożony z dwóch dziewczyn. Były to całe inscenizacje piosenek. W tym miałem ogromną rolę nie tylko jako osoba podrzucająca niektóre pomysły, ale również jako wykonawca. Ja prowadząc ten koncert właściwie nie miałem sekundy przerwy, ponieważ istniałem na scenie, dośpiewywałem w chórkach, robiłem cały show wokół fabularnej historii zbudowanej wokół tego koncertu. To była naprawdę wspaniała przygoda, przygoda absolutnie zawodowa, z której wszyscy mieliśmy ogromną satysfakcję. Nie bez znaczenia było poczucie humoru osób, które współpracowały z naszą szefową, jak i poczucie humoru samej szefowej, bo ja, jeśli miałbym się kompetentnie, a mogę kompetentnie ze względu na okres współpracy, na wszystkie wspomnienia, wszystkie recenzje, jakie otrzymaliśmy, wypowiadać się na temat Maryli Rodowicz, to oprócz tego, że uważam, że jest fantastyczną piosenkarką, jakiej chyba nie mieliśmy w historii polskiej powojennej estrady. Mówię oczywiście o określonym gatunku i nie umniejsza to roli innych wielkich polskich piosenkarek. To jednak w tym wszystkim, o czym opowiedziałem, w tym przygotowaniu koncertów, dominowało ogromne poczucie humoru Maryli. Poczucie humoru w ogóle i poczucie humoru na własny temat, który dawało jej dystans do tego, co robiła, dawało możliwość abstrakcyjnego rozwiązywania wielu pomysłów, pewnej śmiałości ogromnej, jak na tamte czasy, dotyczącej kostiumów, sposobów inscenizacji, pewnej prowokacji w stosunku do publiczności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym o tym opowiadać godzinami. Z ogromnym szacunkiem dla jej kunsztu zawodowego. Jeszcze jedna piosenka z tamtego okresu.

Tak jak już mówiłem, mógłbym o tych latach opowiadać godzinami, bo przeżyliśmy mnóstwo różnych przygód i śmiesznych, i tragicznych, i takich, które w tej chwili wymagają pewnej refleksji, stosunku naszego do życia w tamtych czasach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jedną rzecz pamiętam, mówiąc o kreatywności w tych koncertach, to mimo, że koncerty były niesłychanie starannie przygotowywane, również od strony reżyserskiej i scenariuszowej, współpracował wtedy z nami ówczesny mąż Maryli Rodowicz, Krzysiek Jasiński, który starał się kontrolować i okiełznać nas w jakiś sposób, żeby ten koncert miał swoje ramy, to zostawialiśmy sobie z Marylą taki margines improwizacyjny, który polegał na tym, że były 2-3 miejsca w koncercie, w których mogliśmy siebie nawzajem zaskakiwać. A ponieważ uwielbialiśmy nawzajem swoje poczucie humoru, to nie było takiego koncertu, żeby któreś z nas nie wystąpiło z jakąś nowością, na którą to nowość druga strona musiała zareagować. Kończyło to się zwykle straszliwym, jak my to mówimy w żargonie zawodowym, gotowaniem, czyli rozśmieszeniem, które to rozśmieszenie wielokrotnie Maryli nie pozwoliło na wykonanie kolejnej piosenki, a mnie na wykonanie kolejnej zapowiedzi czy wprowadzenia do istniejącej fabuły koncertu. Takie to były czasy, ale wszystko to nie odbywało się kosztem publiczności, tylko publiczność była już tak wciągnięta w zabawę z nami, że naprawdę, mimo że często nie wiedziała, co jest tym elementem zaskoczenia, po prostu świetnie się z nami bawiła. Na zakończenie audycji jeszcze jedna piosenka, której kompozytorem jest Jacek Mikuła, a w ogóle, proszę Państwa, Seweryn Krajewski, Jacek Mikuła, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Andrzej Zieliński, grono tak wspaniałych kompozytorów, Agnieszka Osiecka, Wojtek Młynarski, nadworni poeci i tekściarze Maryli. Jak te piosenki miały być niedobre, jak nie miały być podchwytywane przez wszystkich, jak nie miały stawać się przebojami, kiedy pisali je zawodowcy i to takiej klasy.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Zligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego witają Państwa niezwykle serdecznie Sosnowski
1: i Górecka.
0: Dzisiejszy temat audycji przedstawi Państwu moja ulubiona Górecka. Proszę bardzo.
1: Postanowiliśmy zrobić audycję o artystach, którzy mają absolutnie wywalone na wszystko. Którzy po prostu nie przejmują się zupełnie tym, co kto o nich pomyśli, a przynajmniej sprawiają takie wrażenie i my po prostu uwielbiamy takich artystów. I nawet zastanawiałam się, jakie ładne słowo określa to po polsku, które jest krótkie, pozawywalone i wylane, ale naprawdę musimy chyba stworzyć takie słowo, bo no, musi być słowo, które zawiera, mają gdzieś, co ludzie o nich pomyślą.
0: To prawda, że tutaj z synonimami jest dosyć trudno. Mi przychodzą same wulgaryzmy do głowy, w sensie.
1: No właśnie, ale myślę, że jakoś udało mi się oddać charakter tego tematu i chciałabym rozpocząć od numeru Blues Brothers, Rubber Biscuit, bo no jednak trzeba mieć wywalone na to wszystko, żeby zrobić numer o kanapce. I to o Wish Sandwich.

0: What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow, bow,
1: jakoś mi się strasznie z trasą ten numer kojarzy, nie wiem dlaczego.
2: W jakim sensie z trasą?
1: No z tym, jak jeździliśmy samochodem dużo właśnie na koncerty, to jakoś ten numer mi się tak kojarzy. Może to przez ten sandwich, bo jak się tak jeździ daleko, to zawsze człowiek jest głodny.
2: To prawda. Nigdy nie masz ze sobą kanapek i wtedy zastanawiasz się, co by było, gdybyś je miała ze sobą. To był Elwood Blues zespołu The Blues Brothers w piosence Rubber Biscuit. A teraz będzie postać dziwacznego gitarzysty, którego lubię niezwykle. Gitarzysta nazywa się Jim Campilongo. Pochodzi z Nowego Jorku i można go spotkać na płytach bardzo wielu różnych wykonawców z tamtego rejonu. Najczęściej kojarzony jest ze współpracy z Norah Jones, z licznych jej projektów, nie tylko solowych. Ale Jim Campilongo nagrywa również swoje autorskie płyty i jest w moim mniemaniu wirtuozem gitary typu Telecaster, bo zna ten rodzaj gitary na wylot i potrafi z tej gitary wydobyć wszelkie możliwe alikwoty i zagrać na tej gitarze niemalże wszystko, ale ponieważ potrafi to robić, to bardzo wielu rzeczy po prostu nie gra. I tworzy piosenki takie, w których te różne dziwne, czasami sonorystyczne efekty dźwiękowe wykorzystuje w celach stricte muzycznych. Tutaj chciałbym zaproponować Państwu piosenkę, której nie da się słuchać bez uśmiechu na buzi. American Hips, Jim Campilongo.

0: No rzeczywiście, Jim Campilongo ma wywalone, jak państwo słyszeli, że nagrał taki właśnie długi numer, w którym tak niewiele się w sumie dzieje, to jest jakiś dowód na tą naszą tezę, że ma wywalone.
1: Nie wiem, ja odczułem po prostu w jego grze taką niesamowite poczucie humoru. To, co się odbywa właściwie w jakiejś takiej skali wszechświata, ma już absolutnie minimalne znaczenie, ale wydaje się, że on się tym niesamowicie bawi
0: Cieszy
1: i
0: się tym,
1: cieszy
0: no to
1: się
0: prawda.
1: niezwykle i brzmienie całego zespołu jest fantastyczne.
0: On jest super, ale właśnie o to chodzi, że to jest ten rodzaj ekstrawagancji takiej, no, że sobie pozwala absolutnie na wszystko. I taką też osobą była niestety, mówię niestety, bo jest to czas przeszły, a mogłoby tak nie być, Amy Winehouse, która jest w ogóle też ciekawym przykładem na to, że czasami zdarza się, że ktoś ma wywalone i to nagle idzie w parze z sukcesem komercyjnym, którego nikt się nie spodziewał.
1: O, myślę, że się spodziewał. Myślę, że wiele osób z wytwórni się spodziewało.
0: Nie, nie do końca, bo Amy Winehouse była jednak prekursorką tego powrotu do retro. I no nie wiem, czy ja oglądałam film o Amy Winehouse dokumentalny, chyba razem oglądaliśmy. No i tam po tej pierwszej płycie jej nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie taki wielki sukces, bo muzyka, którą ona grała wcześniej, ten jej album Back to Black zapoczątkował tą falę mody na retro, a zawsze jak coś jest pierwsze, no to nie jest do przewidzenia, czy to odpali. W każdym razie, pomijając smutną historię Amy Winehouse, to polecam wrócić do jej koncertów, do jej występów live, bo tam idealnie widać, jak bardzo ma wszystko gdzieś i jednak była w tym urocza. Amy Winehouse w piosence Monkey Man.

0: To była Amy Winehouse w piosence Monkey Man, a teraz będzie postać, która dla mnie jest jedną z największych inspiracji do działania i do tworzenia. To jest postać Sissik Steve'a, czyli człowieka, który rozpoczął swoją karierę tak na poważnie w wieku 64 lat i z powodzeniem kontynuuje ją do dzisiaj. Amerykanie mówią o nim, że storytelling, który uprawiał kiedyś Tom Waits, przejął właśnie Sissik Steve i przerobił go na swój własny sposób. Sissik Steve jest o tyle charakterystyczny, że wszystko, co nagrywa, gra na instrumentach albo zrobionych przez siebie, albo zrobionych przez jego przyjaciół z bardzo dziwnych materiałów. Chwali się tym, że większość gitar, które posiada, znalazł na śmietniku i je odpowiednio dostosował do swoich własnych potrzeb, co usłyszycie Państwo również w piosence, którą chciałem Państwu zaprezentować.
1: Nie wiem, czy Państwo mieli przyjemność oglądać koncert Sissik Steve'a na żywo, ale on na przykład miał taki numer w swoim repertuarze, że w pewnym momencie perkusista, który z nim grał, a grali często w duecie, wyskakiwał ze szczotą do zamiatania i tą szczotą tak sobie szurał i grał w ten sposób. I myślę, że to też pięknie obrazuje, że Sissik nie bardzo się przejmuje. Zresztą myślę, że to jest taki atut jego debiutu w tak późnym wieku.
0: Tak, Sissik jest w ogóle fantastyczną, taką bardzo pozytywną postacią, która swój okres, przynajmniej tak on twierdzi, bo nie do końca może to być prawdą, okres, podczas którego był po prostu bezdomny, a zajęło mu to kilka lat i kilka lat siedział w więzieniu, podobno. Przetworzył na swój własny rodzaj sztuki muzyki bluesowej. Utwór, który chciałem Państwu zaproponować, jest zatytułowany Diddley Bow, a Diddley Bow to jest taki instrument, który, jak sam mówi o nim Sissik Steve, jest po prostu kawałem deski nałożonym na tą deskę kawałkiem drutu. Przed Państwem Sissik Steve.
1: Chcę powiedzieć, zacytować Sissika.
0: Proszę bardzo, Górecka zacytuje teraz Sissik Steve'a.
1: And sounds like shit.
0: Sounds like shit, czyli Sissik Steve i Diddley Bow.
2: Here come the one string Diddley Bow, and this is song.

To był C6 Steve, a teraz wracamy na polskie podwórko. Okazało się, że na tym polskim podwórku mamy całkiem sporo takich wariatów, którzy no, mają wywalone na to, czy to, co robią, się opłaca, czy to, co robią, się komuś podoba, czy nie. I tu jest przykład, który podobnie jak Amy Winehouse, właśnie którego to myślenie zaprowadziło na szczyt. I mowa tutaj o Grubsonie. Właściwie Grubsona bardzo ciężko sklasyfikować, jeśli chodzi o gatunek muzyczny. I jeżeli Państwo nie znacie jeszcze jego muzyki, to możecie się o tym przekonać teraz. Zapraszamy Grubson w utworze Nie jestem. I jeszcze tylko tutaj mała adnotacja. Grubson troszeczkę przeklina. No nie przesada z tym. W każdym razie, dzieci, zatkajcie uszy.

Nie lubię się kłócić, choć lubię mieć rację. Mam swoje zdanie i pozamiatane wtedy, kiedy wiem, że w czterech literach masz je.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego witają Państwa niezwykle serdecznie Sosnowski
1: i Górecka.
0: Dzisiejszy temat audycji przedstawi Państwu moja ulubiona Górecka. Proszę bardzo.
1: Postanowiliśmy zrobić audycję o artystach, którzy mają absolutnie wywalone na wszystko. Którzy po prostu nie przejmują się zupełnie tym, co kto o nich pomyśli, a przynajmniej sprawiają takie wrażenie i my po prostu uwielbiamy takich artystów. I nawet zastanawiałam się, jakie ładne słowo określa to po polsku, które jest krótkie, pozawywalone i wylane, ale naprawdę musimy chyba stworzyć takie słowo, bo no, musi być słowo, które zawiera, mają gdzieś, co ludzie o nich pomyślą.
0: To prawda, że tutaj z synonimami jest dosyć trudno. Mi przychodzą same wulgaryzmy do głowy, w sensie.
1: No właśnie, ale myślę, że jakoś udało mi się oddać charakter tego tematu i chciałabym rozpocząć od numeru Blues Brothers, Rubber Biscuit, bo no jednak trzeba mieć wywalone na to wszystko, żeby zrobić numer o kanapce i to o Wish Sandwich.

0: What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow, bow, ooh.
1: Jakoś mi się strasznie z trasą ten numer kojarzy, nie wiem dlaczego.
2: W jakim sensie z trasą?
1: No z tym, jak jeździliśmy samochodem dużo właśnie na koncerty, to jakoś ten numer mi się tak kojarzy. Może to przez ten sandwich, bo jak się tak jeździ daleko, to zawsze człowiek jest głodny.
2: To prawda. Nigdy nie masz ze sobą kanapek i wtedy zastanawiasz się, co by było, gdybyś je miała ze sobą. To był Elwood Blues zespołu The Blues Brothers w piosence Rubber Biscuit. A teraz będzie